0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Minister zdrowia chce wprowadzić maksymalne stawki dla lekarzy. Szczyt NATO lepszy niż oczekiwano, ocenia Radosław Sikorski. W Gdańsku zaczyna się FETA, czyli Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła plany zmian w systemie. Są to m.in. elektroniczne kolejki do specjalistów oraz limity zarobków lekarzy, maksymalnie 240 zł brutto za godzinę. Jednak to raczej nie przyniesie skutków w walce z kryzysem finansowym placówek medycznych, bo problem leży gdzie indziej, mówi lekarz jednego z warszawskich szpitali dr Tomasz Imiela.
3: Problemy finansowe szpitali powiatowych i nie tylko powiatowych w dużej mierze bardziej biorą się z tego, że jest za niska wycena wielu procedur. I w ogóle to, że sam nasz system leczy chorych na podstawie wyceny procedur. Nikt nie patrzy, jak, czy my dobrze ich leczymy, czy osiągamy dobre efekty, tylko mamy wykonać procedurę.
1: Pomysły na zmiany w systemie ochrony zdrowia są wynikiem ostatniej afery wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Były koordynator tamtejszego SOR-u w ciągu roku zarobił ponad 1 600 000 zł. Według doniesień mediów, politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny były tam przyjmowane poza kolejką. Efekty szczytu są powyżej oczekiwań, ocenił po powrocie ze szczytu NATO w Ankarze wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jak zaznaczył, polska delegacja razem z prezydentem mówiła na szczycie jednym głosem. Dzięki temu, jak ocenił, głos Polski był prominentny i słyszalny. Znamy coraz więcej szczegółów rozbudowy autostrady A2 między Łodzią a Warszawą, skomplikowanej operacji drogowej na otwartym sercu, bo w czasie prac droga cały czas ma pozostać przejezdna, a to jedna z najbardziej obciążonych ruchem tras w Polsce. Każdego dnia przejeżdża tu nawet 100 tysięcy aut. Pierwsze prace nad rozbudową autostrady już trwają, mówi Szymon Piechowiak z GDDKiA.
4: Wykonawca najpierw skoryguje istniejące organizacje ruchu na skrzyżowaniach i węzłach oraz wyznaczy objazdy.
1: Przebudowa A2 od Warszawy do węzła Łowicz ma potrwać do końca przyszłego roku, a odcinek najbliżej Łodzi ma być gotowy na początku 2028. Międzynarodowa Federacja Siatkówki przywróciła Rosjan do międzynarodowej rywalizacji. To pokłosie wtorkowej decyzji MKOL-u o tymczasowym odwieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
5: Rosjanie nie tylko będą mogli wrócić do gry w międzynarodowych rozgrywkach, ale zostali już także ponownie włączeni do światowego rankingu. Ponownie, no bo ranking został zamrożony wraz z tym, jak Rosja została wykluczona ze świata sportu. No a ponieważ został zamrożony, to teraz od razu są na trzecim miejscu. FIVB nie podjęła jeszcze decyzji, czy rosyjscy siatkarze będą mogli występować pod własną flagą i słuchać hymnu. No i nie wiadomo też na razie, jaka będzie pierwsza impreza, w której wezmą udział. Na pewno zabraknie ich jeszcze w tegorocznych Mistrzostwach Europy, gdzie biało-czerwoni będą bronić tytułu, ale prawdopodobnie już w przyszłorocznej edycji Ligi Narodów zagrają, no i być może zagrają też w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce.
1: Prawie 30 zespołów teatralnych z Polski i zagranicy przyjechało do Gdańska. Dziś zaczyna się Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA. Tegoroczna edycja pod hasłem Wędrówki w czasie skupi się na tematach pamięci, przemijania i wyzwaniach współczesności. Impreza potrwa do niedzieli.
2: Super FM. Pogoda.
6: I znów dzisiaj będzie wietrznie, ale proszę nie martwić się, upały 30-stopniowe powrócą. Dzisiaj do 23 stopni, teraz aura wita nas chmurami. Po 9 ma się przejaśnić, dzisiaj do 23 kresek, tak jak wspomniałem. W tej chwili 13, niedaleko Głębokiego, 14 już w pobliżu Posejdona.
0: Lato. Dzień dobry, lato.
6: Czwartkowy wakacyjny poranek z radiem Super FM, prawie 4 minuty po godzinie 6, po 7 startuje nasza wakacyjna zabawa, po 7 także pierwsze meldunki z druka. W tej godzinie, no właśnie, Szczecin po raz kolejny potwierdził, że należy do ścisłej krajowej czołówki w szkoleniu zawodników. Aż 5 przedstawicieli klubu otrzymało powołanie do reprezentacji Polski. W jakiej kategorii? Na pewno o tym dowiecie się jeszcze w tej godzinie. A maturzyści w województwie zachodniopomorskim ogólnie, no właśnie, wypadli odrobinę słabiej niż wynosi średnia krajowa, za to okazało się, że ich mocną stroną, zgadnijcie, jaki jest przedmiot. 9-1, 2-4, 5-5, czekam na wasze propozycje.
0: Lato. Dzień dobry, lato.
6: Super FM. Jarek Fengler, kłaniam się i zapraszam do 10.

Dzień dobry, lato, kto musi, a kto nie musi, dla jednych i dla drugich podpowiem, że to prawie 12 po 6, słuchacie Super FM. Dobry poranek to przede wszystkim nawodnienie organizmu, warto wypić szklankę wody, porcja naturalnego światła, czyli tam, gdzie trochę więcej słońca może się znajdować, no i rozruszenie ciała, odłożenie, uwaga, odłożenie telefonu na później. No i przydałaby się fajna, energetyczna muzyka, a te już teraz gram dla Was i już można o tej porze myśleć o smacznym śniadaniu. Komodo już teraz.

jest jej najnowsza propozycja Roxy, Chciałam Ciebie Więcej, Super FM na lato. 18 minut po godzinie 6, czwartkowy poranek trwa. Może matematyka nie jest moją mocną stroną, ale tak sobie myślę, że język angielski poszedł tegorocznym maturzystom najlepiej. Czy to jest prawda? Pyta Grzesiek, nasz słuchacz. Maturzyści w województwie zachodniopomorskim ogólnie wypadli odrobinę słabiej niż wynosi średnia krajowa. Za to okazało się, że właśnie mocną stroną, Grzesiek, nie jest język angielski, tylko język polski. W zachodniopomorskim najlepiej wypadł właśnie polski. Ten właśnie przedmiot znalazł się w ścisłej krajowej czołówce. Gorzej wyglądała sytuacja z matematyką, która okazała się najsłabszym wynikiem spośród wszystkich województw. W całej Polsce maturę zdało 81% tegorocznych absolwentów, a kolejne 12% maturzystów otrzymało prawo do poprawki. Czyli w sierpniu poprawiamy to, co nie udało nam się, no właśnie, napisać dobrze. Przynajmniej tak, żeby to wszystko zdać. Prawie 20 po 6.

Dzień dobry, lato w czwartkowy poranek, 26 minut po 6:00 i gdzie te wakacyjne upały? Były i się zmyły, krótko skomentowała jedna z naszych słuchaczek. Spokojnie, pomału, od nowego tygodnia będzie coraz lepiej. A jeszcze zatęsknicie za miejscem, by się nieco schować przed 30-stopniowymi upałami. Szczegóły prognozy pogody już za chwilę. Ta prognoza na czwartkowy poranek za moment. Teraz Agnieszka Chylińska.

0: Super FM. Pogoda.
1: 13 stopni, pięknie się wstaje, kiedy rześki poranek. Dzisiaj do 23 stopni, trochę chmur, ale także trochę słońca. Ja na wszelki wypadek polecałbym zabrać ze sobą parasol.
2: Lato. Dzień dobry, lato.
3: Lato.
1: Synchronizujemy zegarki, 29 minut i będzie godzina 7. Arkonia Waterpolo Szczecin po raz kolejny potwierdziła, że należy do ścisłej krajowej czołówki w szkoleniu zawodników. Aż 5 przedstawicieli klubu otrzymało powołania do reprezentacji. Szczegóły tej bardzo dobrej wiadomości jeszcze przed 7 w naszym porannym programie.
2: Lato. Dzień dobry, lato.
3: Lato.

bardzo dobre dźwięki. Anne was born w czwartkowym poranku radia Super FM, 23 minuty do 7. No i nie samą piłką, proszę Państwa, człowiek żyje. Tym bardziej, że mamy dla Was bardzo dobre wiadomości. Arkonia Waterpolo Szczecin po raz kolejny potwierdziła, że należy do ścisłej krajowej czołówki w szkoleniu zawodników. Aż 5 przedstawicieli klubu otrzymało powołania do reprezentacji Polski. 4 znalazło się w kadrze juniorów, a bramkarz pierwszego zespołu został wyróżniony nominacją do seniorskiej reprezentacji. No i wśród najlepszych młodych waterpolistów w kraju znalazło się aż 4 zawodników Arkonii. I teraz właśnie o nich powiemy. Wiktor Dziaramga, Rafał Agaciński, Miłosz Szemel i Konrad Czerlikowski. Panowie, gratulujemy i trzymamy za Was kciuki.

Tej piosenki słucha cała Europa. Także my w Super FM gramy Young Kygo i Save My Love Quadrans i będzie godzina 7, czwartkowy poranek z Radiem Super FM. Przejeżdżaliście obok nowego SDS-u. Ja wczoraj to zrobiłem. Obiekt prezentuje się bardzo dobrze. Z zewnątrz może się podobać. No, ciekawe jak jest w środku. Otwarcie nowego SDS-u zbliża się wielkimi krokami. Przypomnijmy, na początku czerwca rozpoczęły się odbiory końcowe obiektu, a przed weekendem zniknął płot oddzielający halę sportową od parkingu. Zatem pewnie otwarcie już niebawem. Tu Super FM, za 14 minut będzie godzina 7, teraz Pink.

0: Dobrze grają tutaj gitary i ta perkusja. Phil Collins, Easy Lover. 6 minut i będzie godzina 7. Czwartkowy poranek spędzacie z radiem Super FM. Wiem, że czekacie. Wiem, że chcielibyście zawalczyć w porannym, wakacyjnym konkursie, zabawie. Tak po 7 to wszystko się pojawi na 97.5. Wcześniej mam dla was porcję najnowszych wiadomości z kraju, ze świata. Po 7 także te najważniejsze informacje z naszego miasta. Andrzej Kutys zbiera je dla was i przedstawi o 7.30, a po 7.00 tuż po wiadomościach, po prognozie pogody, hit z przymrużeniem oka. Coś, czego nie spodziewalibyście, że zagramy w Super FM, a my jednak zrobimy to tak mniej więcej 3-4 minuty po 7.00.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży,

0: górach czy na działce. Zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
2: Reklama.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.renault.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Kupiliśmy dom w Szczecinie i potrzebuję jeszcze tylko szybkiego i stabilnego internetu. Możesz mi kogoś polecić?
10: A znasz Lantech? To lokalny dostawca internetu światłowodowego i bezprzewodowego oraz telewizji. Mają swój zasięg praktycznie w całym Szczecinie i okolicach. Dostarczają internet bez żadnych limitów. Przeniosłem się do nich, zadzwoniłem, przyjechali, zainstalowali i w końcu wszystko działa jak powinno. Światłowód już od 39,99 miesięcznie. www.lantech.com.pl. Wybierz usługi telekomunikacyjne od szczecińskiego dostawcy.
11: Potrzebujesz szybkiego internetu? Sprawdź Lantech.
12: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
13: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
14: Szukasz pracowników? Nie wiesz, czy znajdziesz właściwe osoby? Proces rekrutacji trwa zbyt długo? Nie czekaj! Już teraz skorzystaj z nowej formy współpracy z Radiem Super FM. Napisz do nas na reklama@super.fm i ustal warunki współpracy z ulubioną stacją w Szczecinie.
15: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.

0: Więcej muzyki na lato.
1: Super FM.
2: Super.
3: Super FM. Jest siódma. Wiadomości Super FM.
4: USA przeprowadziły w nocy kolejne uderzenia na Iran. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie odwołania się do UPA. Na nocną prohibicję w Rzeszowie nie ma zgody. Poszło o wybiórcze ograniczenia.
1: Super FM. Wiadomości.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Na polecenie prezydenta Donalda Trumpa siły USA przeprowadziły w nocy kolejne uderzenia na Iran. Według dowództwa centralnego celem ataków było dalsze ograniczenie zdolności Iranu do zagrażania swobodzie żeglugi w cieśninie Ormuz. Amerykanie podkreślają, że ataki są odpowiedzią na niedawną, nieuzasadnioną agresję wobec statków handlowych i cywilnych załóg w cieśninie Ormuz. Wczoraj Trump oznajmił, że wstępne porozumienie pokojowe z Iranem przestało obowiązywać. Jednocześnie podczas konferencji prasowej kończącej szczyt NATO w Ankarze podkreślił, że nie sądzi, by wojna z Iranem rozpoczęła się na nowo. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Ta sprawa doprowadziła do największego kryzysu w polsko-ukraińskich stosunkach w ostatnich latach, a więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
5: W przyjętej rezolucji z poprawką zaproponowaną przez HDK-ów wyrażono ubolewanie z powodu, tu cytat, niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
6: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
5: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską.
4: Przyjęcie rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie UPA szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował słowami, że nie da się wejść do Unii Europejskiej, pomijając zasady, na których jest budowana. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski wyraził nadzieję, że to pokazuje Ukrainie, iż Polska jako członek Unii ma w niej wpływy. Ponownie wzrosła liczba ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli pod koniec czerwca. Obecnie to już 3811 osób. Według szacunków wenezuelskich władz do środy potwierdzono 16 740 rannych. Liczba Wenezuelczyków, którzy na skutek kataklizmu utracili dach nad głową, zbliża się do 18 tysięcy. Wciąż nie jest znana liczba zaginionych. W stolicy Podkarpacia podjęto próbę wprowadzenia nocnej prohibicji. Przepisów na sesji Rady Miasta nie udało się przegłosować, a projekt pogrążył fakt, że zakładał zakaz sprzedaży tylko wysokoprocentowego alkoholu. Radni mają w planach kolejne próby ustalenia zakazu. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwiększa finansowanie dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Placówka otrzyma dodatkowe 3 miliony złotych rocznie na kluczowe prace konserwatorskie oraz natychmiastowe zabezpieczenie cennych dzieł sztuki. Jak podkreśla sekretarz stanu w resorcie kultury Maciej Wróbel, pałac to jeden z najważniejszych symboli naszej historii, który wymaga wsparcia finansowego.
7: Oprócz dotacji podmiotowej w wysokości ponad 30 milionów złotych zdecydowaliśmy dodatkowych 3 milionów złotych rocznie na prace konserwatorskie. Przed chwilą zapadła decyzja o przyznaniu kwoty 700 tysięcy złotych na wymianę okien w Galerii Północnej.
4: Prace renowacyjne i konserwatorskie rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu.
8: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
1: Super FM. Pogoda.
9: Coś się zachmurzyło na Pomorzanach, donosi Marianna. Trochę chmur na placu Rodła. Może jednak coś nieprzemakalnego. Tak na wszelki wypadek dzisiaj do 23 stopni. Są chmury, a słońca w tym momencie jak na lekarstwo.
8: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
2: Lato. Dzień dobry, lato.
10: Lato.
2: Super FM.
9: Kto już się obudził, kto jest z nami? Hit z przymrużeniem oka. Tylko w Super FM po 7. A prowadzący dał się skusić i proszę. Jest duet blondyn i brunet.
2: Lato. Dzień dobry, lato.
10: Lato.
2: Super FM.
9: Dzień dobry, lato. 5 minut po 7.

0: Matka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: W porannej wakacyjnej zabawie mówimy o jednym z miejsc, które warto zwiedzić, warto po prostu być. Kto zgadnie, a dostanie ode mnie voucher na stówkę do zrealizowania w prywatce na Deptaku Bogusławia. Do tego jeszcze dodam dwie wejściówki. To teraz uwaga, uwaga, pierwsza podpowiedź, pierwsza wskazówka, w którym miejscu warto i najlepiej być na wakacje. Można w tym miejscu spędzić ten czas rodzinnie i to jest, mogę śmiało powiedzieć, reprezentacyjne miejsce w Szczecinie. 91 245 5. Pomarańczowy super telefon. Trochę nakombinowałem i trochę zakręciłem, ale jeszcze raz powtórzę, w tym miejscu warto i można rodzinnie spędzić chwilę, no, na przykład chwilę wakacyjne. Jest to reprezentacyjne miejsce w Szczecinie. 91 245 5. Pomarańczowy super telefon. Czekam na prawidłowe odpowiedzi.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
2: Czwartkowy poranek z Radiem Super FM, prawie 13 po 7.

0: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Prawie 19 po 7 już kręcicie, jesteście w drodze. Posłuchajcie, te aktualne informacje z dróg ma dla Was Piotr Jarząbek. Piotrek, na bramie portowej stoimy w korku.
3: Dzień dobry, no w delikatnym korku staniemy na Wyszyńskiego. Niepodległości 3 maja, z tego co widzę, na razie są przejezdne. Nieco inaczej sytuacja ma się na Estakadzie Pomorskiej. To mam wrażenie taka trochę klasyka tego lata. Tutaj kolejka w kierunku centrum zaczyna się jeszcze przed basenem górniczym. Tam jak zwykle stracicie kilka minut. Względny spokój na razie jadąc dalej, czyli na rondzie portowców, potem energetyków i most długi, tam również płynny przejazd. Trasa zamkowa w tej chwili także nie powinna sprawić kierowcom problemów. Ewentualnie już na dojeździe do skrzyżowania z Matejki trzeba będzie postać chwilę dłużej. Nabrzeże Wieleckie przejezdne w obie strony, kierując się na północ chwilę dłużej możecie postać na krzyżówce Firlika i Emili Plater, chociaż kilka metrów wcześniej na Dibuła też możecie stracić kilka minut.
0: Program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: dobry, lato poranny program w radiu Super FM 27 po 7, kiedyś duet Charles and Eddie, a przed momentem na warsztat tę piosenkę wziął David Guetta w studiu Andrzej Kutys.
1: Dzień dobry.
0: Kawa, herbata czy muzyka? Co stawia cię na nogi?
1: A mogę inny zestaw pytań? Nie, no, mogą postawić na nogi takie informacje, jakie mam przygotowane, bo mamy i oświadczenie Zarządu Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia, które pojawiło się po ostatnich doniesieniach o akcie oskarżenia i przyznam szczerze, że to ciekawe. Ciekawe oświadczenie, za chwilkę o tym powiem, ale także mamy medialną wojnę na serwisie X, okładanie się słownymi kłonicami pomiędzy właścicielem Hull City i właścicielem Pogoni Szczecin. Dzieje się tam.
0: No właśnie, a ja myślałem, że powiem, że stawiają cię na nogi poradne korki. Chociaż nie, ty...
1: A ja jeżdżę komunikacją i o tej porze na tej trasie, którą jeżdżę, na szczęście korków nie ma, ale o korku też powiemy, bo wiadomo, gdzie się tworzy. Na drodze z Prawobrzeża, no to szczegóły już za chwilę, zresztą trzymamy przecież cały czas rękę na pulsie w pomocy drogowej Radia Super FM.
2: Reklama.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustowo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, Ustowo 51, www.kaflando.pl.
9: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
10: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
11: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlsham. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
13: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: W Kaskadzie przez cały lipiec baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny, sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
15: Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
19: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną, kolegium medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
2: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: Przy mikrofonie Andrzej Kutys.
1: No to tak, kolejny dzień zaczynamy informacją o coraz większym zatorze na wjeździe do Szczecina. Roboty na Estakadzie Pomorskiej, na Nitce Wjazdowej. Temat pewnie jest znany. Floriana Krygiera za to przejezdna w stronę centrum. Może to będzie lepsza alternatywa teraz. A sytuację monitorujemy oczywiście na bieżąco w Radiu Super FM.
20: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
1: Zarząd Stoczni Gryfia, tu cytat, stanowczo odrzuca wszelkie sugestie i insynuacje dotyczące rzekomego nieuczciwego działania stoczni lub wprowadzania w błąd partnerów biznesowych w trakcie realizacji kontraktu promowego. Gdzie konkretnie te sugestie i insynuacje miały się pojawić, w oświadczeniu nie sprecyzowano. Przypomnijmy, że wcześniej prokuratura regionalna w Szczecinie poinformowała, że do sądu trafił akt oskarżenia wobec dwóch członków zarządu Armatora PZB. Tu cytat z komunikatu prokuratury. Nie zachowali ostrożności i podpisali z Gryfią kontrakt na zaprojektowanie, wybudowanie i dostawę promu, mimo że stocznia nie była przygotowana do realizacji projektu od strony ekonomicznej. Z uwagi na złą sytuację finansową i majątkową od strony organizacyjnej nie dysponowała odpowiednim zapleczem technicznym oraz kadrą.
20: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
1: Medialna wojna, która ma się przenieść do sądowych sal. Oskarżenia, kontroskarżenia i riposty. Właściciel Pogoni Szczecin kontra szef angielskiego Hull City, który zarzucił klubowi ze Szczecina, że ten nie płacił pensji swojemu szefowi sportowemu. Dlatego Okan Oskan miał powody, aby przenieść się na wyspy. Na to odpowiedział Alex Hadidagi, który ostro skomentował wpis Akuna i Kali. Stwierdził m.in., że twierdzenia Turka to oszczerstwa, a formułowanie fałszywych publicznych oskarżeń wobec profesjonalnego klubu, jego biznesu lub jego ludzi niesie poważne konsekwencje prawne, zapowiedział Kanadyjczyk, który już wcześniej przyznał, że odejście Oskana było nagłe, więc Pogoń nie była na to przygotowana i nie miała od razu odpowiedzi, kto teraz zajmie się pozyskiwaniem nowych zawodników do Szczecina. A przecież, przypomnijmy, okienko transferowe trwa, saga z Hull City pewnie też jeszcze będzie trwała. Na mundialu tymczasem był dzień odpoczynku, ale od dzisiaj karuzela rusza na pełnych obrotach, dzieje się też na innych arenach, grają polskie siatkarki. O tym, o sporcie w Radiu Super FM już teraz.
21: Super FM. Sport.
22: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej przywróciła Rosjan do międzynarodowej rywalizacji. Jest to pokłosie wtorkowej decyzji MKOL-u o odwieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
23: Rosjanie nie tylko będą mogli wrócić do gry w międzynarodowych rozgrywkach, ale zostali już także ponownie włączeni do światowego rankingu. Ponownie, no bo ranking został zamrożony wraz z tym, jak Rosja została wykluczona ze świata sportu. No a ponieważ został zamrożony, to teraz od razu są na trzecim miejscu. FIVB nie podjęła jeszcze decyzji, czy rosyjscy siatkarze będą mogli występować pod własną flagą i słuchać hymnu. No i nie wiadomo też na razie, jaka będzie pierwsza impreza, w której wezmą udział. Na pewno zabraknie ich jeszcze w tegorocznych Mistrzostwach Europy, gdzie biało-czerwoni będą bronić tytułu, ale prawdopodobnie już w przyszłorocznej edycji Ligi Narodów zagrają, no i być może zagrają też w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce.
22: Znamy już komplet półfinalistów wielkoszemowego Wimbledonu. Ukrainka Marta Kostiuk pokonała 6-3, 6-2 Włoszkę Jasmin Paolini, a Czeszka Linda Noskowa Belgijkę Elizę Mertens 6-3, 7-5. W drugim półfinale Czeszka Karolina Muchowa zagra z Amerykanką Coco Gauff. W turnieju mężczyzny nie przestaje zadziwiać grający z dziką kartą Arthur Ferry. Brytyjczyk wygrał z Włochem Flavio Cobolim 6-4, 7-6, 6-0. O finał zagra z Aleksandrem Zwiriewem. Niemiec pokonał Amerykanina Taylora Fritza 6-4, 6-4, 6-2. W drugim półfinale Nowak Djokovic zmierzy się z Janikiem Sinnerem. Z tegorocznym Wimbledonem pożegnała się natomiast ostatnia polska tenisistka. W ćwierćfinale debla Katarzyna Piter i czeszka Anna Siskowa przegrały z rozstawionymi z numerem drugim Kandyjką Gabrielą Dąbrowski i Brazylijką Luizą Stefani 1-6, 2-6. Zlatko Dalic ogłosił, że rezygnuje z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Chorwacji, którą pełnił od 9 lat. To właściwy moment, aby zakończyć tę niesamowitą podróż. Odchodzę dumny, że przyczyniłem się do największych sukcesów w historii chorwackiej piłki nożnej, przekazał 59-letni trener w oświadczeniu. Chorwacja odpadła z mundialu w 1/16 finału, a dziś pierwszy ćwierćfinał o 22:00 Francja zagra z Marokiem.
24: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
21: Super FM. Pogoda.
0: Teraz zdecydowanie więcej chmur niż słońca. Po 9:00 ma się przejaśnić. Dzisiaj do 23 stopni. 13 kresek teraz w Zdrojach i na Pomorzanach. 14 już na Placu Kościuszki. Podobnie na Różance.
24: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
2: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Estakada tonie w korkach, gdzie jeszcze postoicie? O tym już za niecałe 3 minuty. Pomoc drogowa w Super FM za 23:08. Czwartkowy poranek z radiem Super FM. Teraz Ronan Keating.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 19 minut i będzie godzina 8. Poranny raport z dróg. Rozpoczynamy od placu Szarych Szeregów. Przy mikrofonie Piotr Jarząbek.
3: Tak jest, tutaj na placu Szarych Szeregów stoimy. Kierowcy kilka minut więcej muszą poświęcić na przejazd zarówno Aleją Piastów, jak i Wojska Polskiego. Nieco większy ruch, także na Wielkopolskiej. Płynnie jedziemy za to przez Matejki. To taka miła odmiana, bo tam lubi się zakorkować. Dojazd do placu Grunwaldzkiego również przejezdny. Tu nie macie o co się martwić. Na Edmunda Bałki przed placem Zgody też jedziemy bez kłopotów. Delikatny, ale to naprawdę delikatny korek. Powoli tworzy się za to na Mieszka Pierwszego, to przy skrzyżowaniu z Milczańską po obu stronach, ale także dojeżdżając do placu Żyrockiego. Po drugiej stronie rondo uniwersyteckie, tutaj spokój, choć na Cukrowej możemy stracić trochę czasu. A jak już jesteśmy na Gumieńcach, to musimy jeszcze zerknąć na rondo Gierosa, tam na Europejskiej wielu zmotoryzowanych. Hamulca trzeba użyć także na Okulickiego i ku Słońcu, jadąc od strony Mierzyna.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: Dzień dobry, lato w Super FM za 18:08.

I w czwartkowy poranek można było pośpiewać Nena na nana i Vaya con Dios. 12 minut i będzie godzina 8. Czwartkowy poranek z Radiem Super FM. Na wakacje jak znalazł nowa trasa promowa, tym razem z Gdańska. Na terminalu promowym w porcie gdańskim oficjalnie wystartowała nowa trasa z Gdańska do szwedzkiego Karlshamn, a połączenie obsługuje linia Polska. Tak, to oni, nasi dobrzy sąsiedzi, a pływają na nim dwa statki Unity Line, Scania i Copernicus. Jeśli wybieracie się do Szwecji, to może warto skorzystać tą trasą z Gdańska. Jedenaście minut i będzie godzina 8. Foster the People.

0: Wyjść. Za 4 minuty będzie godzina 8. W prognozach znów ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Najnowsza prognoza pogody dla Szczecina tuż po wiadomościach, a te o 8. Przypominam, po 8 kolejna podpowiedź w naszej wakacyjnej zabawie. Odgadujecie wakacyjne miejsce. Dodajmy szczecińskie miejsce na wakacje.
1: Reklama. Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
2: W Kaskadzie przez cały lipiec baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny, sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
3: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
4: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: O, krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
8: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
7: No właśnie, widzę.
8: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
7: Serio? To czemu ja się tu męczę?
8: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
16: I po reklamie.
17: Jest 8. Wiadomości Super FM.
18: Spór polsko-ukraiński tematem rezolucji Parlamentu Europejskiego. Wenezuela chce od Brytyjczyków zwrócenia złota. IMGW ostrzega przed wiatrem i burzami, ale niż Bernadetta powoli opuszcza już Polskę.
16: Super FM. Wiadomości.
18: Agnieszka Trojanowska, BIS. Do sporu polsko-ukraińskiego o UPA odniósł się Parlament Europejski. Europosłowie przyjęli wczoraj rezolucję, w której wyrazili ubolewanie z powodu nadania przez prezydenta Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Do rodziny państw Unii Europejskiej nie da się wejść na skróty, omijając prawdę historyczną, komentował wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski.
11: Polska jako członek ma wpływy. Parlament Europejski wymaga, aby wartości europejskie, a więc poszanowanie dla prawdy historycznej i pamięci ofiar ekstremizmów. To jest jeden z tych warunków, które trzeba spełnić, aby wejść do naszej rodziny.
18: Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotyczy procesu akcesyjnego Ukrainy. Napisano w niej, że wywołana przez Zełenskiego eskalacja szkodzi stosunkom dobrosąsiedzkim z Polską oraz wcześniejszym wysiłkom na rzecz rozwiązania historycznych sporów. Mimo wielu napięć, szczyt NATO w Turcji skończył się pozytywnymi konkluzjami dla Polski i Ukrainy, uważa szef Sejmowej Komisji Obrony poseł PSL-u Andrzej Grzyb. W trakcie szczytu Polska podpisała porozumienie w sprawie serwisowania pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot.
19: Podpisała m.in. Polska, Szwecja, Niemcy i Holandia umowy o stworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego Rakiet PAC-3.
18: W deklaracji końcowej ze szczytu w Ankarze potwierdzono, że w tym roku państwa NATO przekażą Ukrainie pomoc w wysokości 70 miliardów euro. Taka sama kwota ma być przekazana też w przyszłym roku. Minister zdrowia spotka się dziś z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Wśród tematów rozmów są planowane zmiany w ochronie zdrowia przedstawione wczoraj przez Jolantę Sobierańską-Grędę, w tym ograniczenie czasu pracy lekarzy i limit wynagrodzeń medyków. Władze Wenezueli zaapelowały do brytyjskiego króla o odblokowanie objętego sankcjami wenezuelskiego złota. Kruszec miałby posłużyć do odbudowy kraju po tragicznym podwójnym trzęsieniu ziemi z końca czerwca. Chodzi o około 30 ton kruszcu. Wenezuela wciąż stara się podnieść po silnych wstrząsach, które dwa tygodnie temu w ciągu minuty doprowadziły do śmierci ponad 3800 osób. Wstrząsy spowodowały rozległe zniszczenia, m.in. w stolicy kraju Caracas oraz w nadmorskim stanie La Guaira. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami dla 4 województw w północno-wschodniej i wschodniej części kraju. Ostrzeżeniami objęte są województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie oraz częściowo województwa mazowieckie i lubelskie. Na całym obszarze Polski ostrzeżenia IMGW wygasną jutro wieczorem. Ale wichury zniszczyły w ostatnich dniach infrastrukturę przy plaży od Koszalina po Krynicę Morską.
20: W taki sposób nie widziałem morza.
21: I jeszcze się obawiamy, bo morze jak to morze jest po prostu nieobliczalne.
18: Mówili mieszkańcy Krynicy Morskiej. Z nadmorza wichury przeniosły się wieczorem na Warmię i Mazury. Najwięcej interwencji odnotowano w okolicach Olsztyna, Braniewa i Bartoszyc. Wezwania dotyczyły drzew poprzewracanych na drogi. Ewakuowano kilka harcerskich obozów. A wszystko wskazuje na to, że niż Bernadetta, powodujący wichury i burze, powoli opuszcza już Polskę.
22: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
16: Super FM. Pogoda.
0: Będzie, czy raczej dzisiaj sobie odpuści. Na ten moment gdzieś schowało się za chmury. Słońce próbuje się przebić przez kumulusy. Dzisiaj możemy spodziewać się 23 stopni, a upały wracają do nas, proszę Państwa, w poniedziałek. Wtedy coraz bliżej 30. Teraz na szczecińskich termometrach od 13 stopni w pobliżu Szmaragdowego 14, już niedaleko hotelu Radisson Blu.
22: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
23: Lato. Dzień dobry, lato.
24: Lato.
23: Super FM.
0: Zestaw niespodzianek od klubu Prywatka. Voucher i wejściówki od najbardziej roztańczonego miejsca na deptaku Bogusława. Kolejne podpowiedzi w naszej porannej wakacyjnej zabawie już za chwilę.
23: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Dużo szczęścia, dużo radości życzy Super FM i formacja Daft Punk. Już teraz Get Lucky, prawie 5:30 po 8. Dzień dobry, tu Super FM.

0: Zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Chętnie bym wam podarował voucher podarunkowy na stówkę do Prywatki. Do tego jeszcze dwie wejściówki na niezłą potańcówkę do Prywatki na Deptaku Bogusława. To miejsce zdecydowanie jest reprezentacyjne. To miejsce zdecydowanie szczecińskie i można spędzić tam czas rodzinnie, choć nie tylko na wakacje. 9-1, 2-4, 5-5. Halo?
3: Szczecina. Być może rodzinnym miejscem reprezentatywnym w Szczecinie są Jasne Błonia i Park Kasprowicza. Pozdrawiam.
2: Czy to są Jasne Błonia? Czy to jest Park Kasprowicza? No nie, nie. To nie chodzi tym razem o Jasne Błonia i Park Kasprowicza. Próbujemy dalej. 9-1, 2-4, 5-5.
4: Tadeusz ze Szczecina. Rozwiązanie konkursu Fabryka Wody.
2: Tadeuszu, czy to chodziło o fabrykę wody? No, niestety nie, ale kolejna podpowiedź pojawia się już teraz. To miejsce znajduje się na wałach Chrobrego.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 20:08 pora na poranną porcję wiadomości dla wszystkich zmotoryzowanych. Przy mikrofonie Piotr Jarząbek i co? Sprawdzamy w takim razie sytuację na Prawobrzeżu.
2: Tak jest, przenosimy się na prawą stronę miasta, a dokładniej na ulicę Pomorską. Tutaj w obie strony hamulca trzeba użyć nieco częściej, szczególnie stojąc przed skrzyżowaniem ze Stacyjną i Narzędziową. Goleniowska czy Emilii Gierczak nie będą wam sprawiały problemów, nieco dłużej postoimy jednak przy skręcie w ulicę Anieli Krzywoń. Zwierzyniecka i Niedźwiedzia natomiast są przejezdne, choć tam samochodów sporo, to raczej płynnie przejeżdżają one przez to skrzyżowanie. Podobnie sprawy mają się na przecięciu Gryfińskiej i Struga. Spokojna sytuacja także na Batalionów Chłopskich i Granitowej, Rondo Łanów Podolskich czy Leszczynowa bardzo podobnie, czyli bez większych kłopotów. Przejeżdżając na lewą stronę Odry natomiast tutaj zdecydowanie polecamy wybrać Floriana Krygiera, bo korków prawie w ogóle nie ma. Ewentualnie krótka kolejka na dojeździe do Ronda Hakena, ale na Estakadzie Pomorskiej będziemy trochę stać w związku ze zwężeniem, choć samochodów jest już tam znacznie mniej niż jeszcze kilkanaście minut temu.
1: Dzień dobry, lat 21:08, czwartkowy poranek z Radiem Super FM, Dusty Springfield, In Private, już teraz w Super FM.

0: wakacje mają swoje prawa i można dłużej pospać. No, ci, którzy mogą dłużej pospać. Dzień dobry, tu lato, 28 po 8. Nie jest to fabryka wody, nie jest to park Kasprowicza. Nie są to jasne błonia, ale za to miejsce na wałach Chrobrego. Zgadnij i odgadnij. Trwa wakacyjna zabawa z Radiem Super FM. Zestaw imprezowy dla słuchacza, słuchaczki czeka od ponad godziny, a po 9:00 mam nadzieję ogłosić zwycięzcę naszej porannej zabawy. Po 8:30 mundialowe historie i zapowiedzi kolejnych piłkarskich spotkań na mistrzostwach. Panowie już nie mogą się doczekać, Bartek Czetowicz i Piotr Jarząbek, ale wcześniej wiadomości ze Szczecina i Andrzej Kutys.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
3: Reklama.
4: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
5: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
4: Takie cuda tam sprzedają?
5: No pewnie. I to nie za miliony.
6: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustowo 51 lub www.kaflando.pl.
7: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
8: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
9: Rondo Hakena, Ustowo 51, www.kaflando.pl.
10: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
11: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
12: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: W Kaskadzie przez cały lipiec baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny, sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
15: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy Chill Out. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy. Poczuj, że nic nie musisz.
16: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
3: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: Wiadomości, Andrzej Kutys.
17: Śmierć w centrum Szczecina. Służby informują, że nie udało się ratować mężczyzny, który wpadł do Odry w okolicy dworca głównego PKP w środę wieczorem. Strażacy na miejscu byli około godziny 19:00, prowadzili akcję wspólnie z ratownikami WOPR. Jak doszło do tragedii, wyjaśnia teraz szczecińska policja pod nadzorem prokuratury.
1: To są wiadomości w Radiu Super FM.
17: Zmieniamy temat na znacznie przyjemniejszy. Wakacyjne miasto kobiet, tym razem w Szczecinie. Warsztaty, wykłady i rozmowy z gwiazdami. Tak w skrócie prezentuje rysuje się program tegorocznej edycji wydarzenia nazwanego właśnie Wakacyjnym Miastem Kobiet. W połowie lipca odbędzie się na szczecińskiej Łasztowni i to pierwszy raz w tym miejscu i w naszym mieście, informują organizatorzy, nie wykluczając, że po 7 edycjach to już przenosiny ze Świnoujścia do Szczecina na stałe. Jak przekonywała na konferencji prasowej wiceprezydent Anna Szatkowska, wydarzenie wpisuje się w strategię miasta.
18: Wakacyjne Miasto Kobiet to formuła, której przedstawiać chyba nie trzeba. Natomiast tym bardziej cieszy, że zagościła w tym roku do Szczecina. Od lat skutecznie buduje przestrzeń do wymiany poglądów, do dialogu, do współpracy.
17: Imprezę zaplanowano w dniach od 17 do 19 lipca.
1: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
17: Zostały nieco ponad 2 tygodnie. Nie ruszają piłkarskie ligi, więc Pogoń i Świt szlifują formę w sparingach. W tych ostatnich oba szczecińskie kluby zanotowały zwycięstwa. Oczywiście to tylko przygotowania, ale odnotowujemy, że reprezentanci Ekstraklasy okazali się lepsi od pierwszoligowego Chrobrego Głogów 2-1, a drugoligowa Duma Północy pokonała przeciwnika z Ligi Trzeciej, czyli Kluczewie Stargard. Nowy trener Pogoni Szczecin w klubowych mediach komentuje, że wciąż mają dużo pracy do wykonania. Porcowcy teraz pojechali na obóz do Austrii, tam mają kolejne sparingi zaplanowane z naprawdę dobrymi przeciwnikami, czyli tureckim Fenerbahçe oraz austriackim Szturmem Graz. A pierwsze spotkania w Ekstraklasie od razu z Legią u siebie na Twardowskiego 24 lipca. Świt debiutuje dzień później, też u siebie z Górnikiem Łęczna. A dzisiaj pierwszy ćwierćfinał Mundialu i sport w Radiu Super FM już teraz.
3: Super FM Sport.
19: I Owaszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Zaczęło 48, zostało już tylko 8. Czas na ćwierćfinały piłkarskich mistrzostw świata. Dziś wieczorem o 22:00 Francja zagra z Marokiem. Trójkolorowi to na tym etapie główni faworyci do tytułu. Ale selekcjoner Didier Deschamps przypomina, że ich rywalem będzie czwarta drużyna mistrzostw świata w Katarze.
20: Nie wiem, czy zrobili krok naprzód, ale utrzymują dobrą formę. Byli chociażby w finale Pucharu Narodów Afryki. Gra tam kilku bardzo dobrych zawodników, którzy doskonale znają moich graczy. Ale moi zawodnicy też ich znają. Przecież czasami grają w tym samym klubie, a nawet są przyjaciółmi. To jest więc drużyna, która bardzo dobrze się zna. Widać, że jest trochę zmian po tym, jak przyszedł nowy trener, ale to są drobne niuanse, więc wiemy, czego się spodziewać.
19: Selekcjoner Maroka, Mohamed Ouabi, zapewnia, że jego zespół Francuzów się nie boi. Szczerze mówiąc, jesteśmy bardzo spokojni i pewni naszego planu na grę, naszego podejścia oraz sposobu, w jaki przygotowaliśmy się do tego meczu. Prawdę mówiąc, miałem nieco więcej obaw przed meczem z Kanadą, nie ze względu na zespół, z którym się mierzyliśmy, ale ze względu na samopoczucie moich piłkarzy i to, jak podejdą do tamtego spotkania. Tym razem jednak widzę, że są maksymalnie skoncentrowani i zmotywowani. Mecze Francji z Marokiem o 22:00. Jutro Hiszpania zagra z Belgią, w sobotę wieczorem Anglia z Norwegią, a potem w nocy Argentyna ze Szwajcarią. W USA ćwierćfinały, a w Londynie rozpoczynają się już półfinały wielkoszłamowego turnieju tenisowego. Dziś na wimbledońskich kortach zagrają panie. Najpierw Czeszka Karolina Muchowa zagra z Amerykanką Kogow, a po nich Ukrainka Marta Kostiuk, która wczoraj pokonała Włoszkę Jasmine Paolini, zmierzy się z Czeszką Lindą Noskową, która również wczoraj wyeliminowała Belgijkę Elisę Mertens. Panowie o finał powalczą jutro. Rewelacja turnieju, grający z dziką kartą Brytyjczyk Artur Ferry, zagra z Aleksandrem Zwieriewem z Niemiec. W drugim półfinale Nowak Djokovic zmierzy się z liderem światowego rankingu Janikiem Sinnerem. Olaf Kuj wygrał w miejscowości Pau piąty etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Holender najszybciej finiszował z okrojonego po kraksach peletonu. Żółtą koszulkę lidera zachował Norweg Torstein Fren.
3: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca. Super FM. Pogoda.
0: Ciepło, cieplej i będzie upalnie. Może nie dzisiaj, ale od poniedziałku już tak. Nawet 28-29 stopni. To od nowego tygodnia. Dzisiaj słońce na zmianę z chmurami i do 23 stopni. 15 kresek w tej chwili na bramie portowej, 14 w okolicach Warszawa. Za chwilę mundialowe historie w Super FM. Wcześniej porcja informacji dla kierowców.
3: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
21: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Dzień dobry, za 23:09. Sylwia Grzeszczak.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Za 29. Poranny raport z dróg. Zaczynamy od Pomorza.
2: Dokładniej od Alei Powstańców Wielkopolskich. Tutaj widać, że choć obowiązuje już niemal od tygodnia, to nowa organizacja ruchu sprawia jeszcze kierowcom trochę problemów, bo przy skrzyżowaniu z ulicą Frysztacką, gdzie zaczyna się ruch wahadłowy, spędzamy kilka dodatkowych minut. Większą czujność trzeba także zachować przy skręcie w Smolańską. Tam cały czas trwają prace drogowe, ale i samochodów trochę tu jest. Trzeba uważać. Na Gumieńcach z kolei sytuacja nieco spokojniejsza. Rondo Uniwersyteckie tylko od strony Cukrowej zabierze wam kilka minut więcej. Na rondzie Gierosa w roli takiego złodzieja czasu ku Słońcu i Okulickiego. Czekam jeszcze na Mierzyn, tutaj w stronę Szczecina nieco dłużej stoimy na Weleckiej, na krzyżówce z Topolową.

0: Ale to był hit Eric Carmen i Hungry Eyes w porannym programie Dzień Dobry Lato. O piłce mogliby mówić na okrągło Piotr Jarząbek i Bartek Czetowicz. Dzień dobry panowie, dzień dobry lato.
1: Dzień dobry lato na antenie radia Super FM. Witajcie serdecznie. Tak się składa, że na Mistrzostwach Świata biało-czerwoni nie grają, ale Polacy zapisali się na kartach historii tej imprezy. Mundiali, Mistrzostw Świata, najważniejszej, czy jednej z ważniejszych imprez sportowych na świecie. Bo tak się składa, że w 1938 roku, podczas pierwszego występu na Mistrzostwach Świata, w meczu naszym biało-czerwonych z Brazylią padło aż 11 bramek.
2: To prawda, to było prawdziwe meczycho, krótko mówiąc, no bo przegraliśmy z Brazylią 6-5 po dogrywce. No to było coś niesamowitego. No i wczoraj wspominaliśmy tych najlepszych strzelców na mundialach. Mówiliśmy o Erneście Wilimowskim. On wszystkie swoje bramki na mundialu strzelił w tym jednym meczu. Strzelił 4 gole.
1: Tak, Ernest Wilimowski przeszedł do historii. Polska grała pierwszy raz w eliminacjach do Mistrzostw Świata 4 lata wcześniej, czyli w 1934 roku. 4 lata później udało jej się zakwalifikować na mundial. Inna formuła imprezy, grało mniej reprezentacji. Tutaj od razu była faza pucharowa, z której albo wygrywasz i idziesz dalej, albo przegrywasz i odpadasz. Polacy przegrali z Brazylią, no ale wynik, w którym padło 11 bramek, do dzisiaj zapisany jest wielkimi zgłoskami na kartach historii Mistrzostw Świata. Niesamowity to był mecz i nader ekscytujący. Mocno weszliśmy do annałów Mistrzostw Świata.
2: Tak, tak, z mocnym wejściem, to prawda. Jeżeli chodzi o sam ten mecz, no to tutaj naprawdę działo się bardzo dużo. Co warto powiedzieć może taką ciekawostkę, że w pierwszej połowie mieliśmy wynik 3-1 dla Brazylijczyków, a w drugiej połowie zaczął padać deszcz, co zaczęło sprzyjać Polakom. Polacy wrócili do tego meczu, zrobili z tego meczu 4-4, taki był wynik. I jak już padła bramka na 4-4, to lider brazylijskiej kadry Leonidas, który też strzelił w tym meczu najwięcej bramek, bo 3 dla Brazylijczyków, zdjął buty. I grał podobno na bosaka, tak głosi legenda, chociaż regulamin wtedy nie pozwalał grać na boso, ale podobno Leonidas grał bez butów.
1: Tak mocno padał deszcz, że sędziowie nie zauważyli, że Leonidas jest bez butów, ale inne rekordy mundiali, bo jeszcze przygotowaliśmy dla was kilka ciekawostek. Na przykład, czy wiesz, kto jest zdobywcą najszybszej bramki w historii Mistrzostw Świata?
2: Ale w historii polskich występów,
1: Nie, ogólnie?
2: Ogólnie. No to podejrzewam, że jak mówimy o tym dzisiaj, to może to być jakiś Polak, ale nikt nie przychodzi mi do głowy.
1: Nie. Hakan Şükür. 11 sekund. O. Tyle potrzebował, żeby zdobyć bramkę w meczu pomiędzy Turcją a Koreą Południową w 2002 roku. Był wtedy na fali. No i skoro mówimy o rekordach, to mam jeszcze kilka przygotowanych, kilka asów w rękawie. Bo na przykład Pele, kiedy zdobywał pierwszą bramkę na Mistrzostwach Świata, to miał zaledwie 17 lat i 239 dni. Młody człowiek.
2: To chyba najmłodszy w historii strzelec, tak?
1: Prawie twój rówieśnik.
2: Już trochę jestem starszy.
1: Roger Milla, taki piłkarz, też był. I to najstarszy strzelec w historii Mistrzostw Świata. Kameruńczyk Roger Milla zdobywał bramki na mundialach, kiedy miał, wiesz ile? 42 lata i 39 dni. To przywraca mi wiarę w to, że po 40 też można.
2: Też można, oczywiście, że tak. To dopiero początek.
1: I jest jeszcze jeden rekord, czy ciekawostka związana z Mistrzostwami Świata, związana z Pogonią Szczecin.
2: O, a tu mnie zaskocz, a to tego nie
1: jest,
2: wiem.
1: Jest taka, bo w 1994 roku w Stanach Zjednoczonych w wygranym meczu z Kamerunem zawodnik reprezentacji Rosji, wiesz jaki? Oleg Salenko strzelił 5 bramek.
2: Ach. Okay.
1: I spotkanie zakończyło się wynikiem 6-1. Salenko w dalszej części turnieju zdobył już tylko jednego gola, ale razem z Bułgarem Christo Stoiczkowem sięgnął po koronę króla strzelców, a kilka lat później został piłkarzem Pogoni Szczecin. Natomiast to był transferowy niewypał. Tak możemy zakończyć tę część ciekawostkową, a jeszcze przed godziną 9:00. Oczywiście aktualności z Mistrzostw Świata.

0: Długonożna, spać nie można. Dzisiaj można zarwać nockę, bo o godzinie 22.00 pierwszy ćwierćfinał Mistrzostw Świata za oceanem. O tym mówimy my, Piotr Jarząbek, Bartek Czetowicz. Trójkolorowi grają z reprezentacją Maroko, czyli Francja. Maroko dzisiaj wieczorem to prawie jak mecz derbowy.
1: Tak, to prawda. No tak powoli będziemy się rozkręcać w tych ćwierćfinałach, bo tak dzień po dniu będą kolejne mecze. Jedyne co, no to w tej nocy z 11 na 12 lipca są dwa mecze, ale tak, no to powoli po jednym meczu i to też w takich, tak jak mówisz, dosyć przystępnych porach dla europejskiego kibica, no bo dzisiaj Francja ma rok o 22, ale jutro Hiszpania, Belgia o 21, więc to też taka pora, że jeszcze zdążymy się chyba wszyscy wyspać na następny dzień.
0: Kto zagra pierwsze skrzypce w reprezentacji Francji, Piotrek?
1: No mówiliśmy wczoraj, tak troszkę zapowiadaliśmy, wydaje mi się, że może to być Michael Olise, tak jak ty mówiłeś, może to też być oczywiście Kylian Mbappe, no to jest zawsze zawodnik, który może być groźny, nawet jeżeli przez cały mecz go nie widać, nagle on się pojawi i strzeli jedną lub dwie bramki, więc to też może być taka sytuacja. No i nie zapominałbym o Ousmane Dembele, to też jest piłkarz wysokiej klasy.
0: To prawda, natomiast Maroko ma dużo jakości nie tylko w ataku, ale również w obronie, bo w tej defensywie piłkarze częściowo, których dobrze znamy, inni, o których jeszcze nie słyszeliśmy, między innymi Hakimi na prawej obronie, Diop w środku jako stoper, czy Mazraoui na lewej obronie, to piłkarze, którzy na arenie międzynarodowej już potwierdzili swoją jakość i pewnie będą ciągnąć za uszy reprezentację Maroko, żeby w tym historycznym dla nich meczu, myślę, z Francją awansować do półfinału. Bono w bramce, nie, to nie ten z Jutu, Bono w bramce bardzo dobrze poradził sobie w meczu z Kanadą, w tych ostatnich występach reprezentacji Maroko, Diaz, Ounahi, no sporo jest tych nazwisk, niektóre nieoczywiste, ale takie, które sprawiają, że Maroko może być jednym z cichych faworytów tego mundialu.
1: Tak, to prawda, zdecydowanie. Ja jeszcze powiem taką ciekawostkę odnośnie tego Issy Diopa, o którym wspomniałeś, ale też zawodnika Ayoub Bouadi, tak się nazywa ten zawodnik. I to ciekawostka, tych dwóch piłkarzy jeszcze przed mundialem, niedługo przed tym mundialem, mogło grać dla reprezentacji Francji. Oni dopiero przed tym mundialem otrzymali obywatelstwo marokańskie i od tego mundialu dopiero reprezentują Maroko. Ja szczerze powiem, że o tym, że Issa Diop gra w Maroko, dowiedziałem się na tym mundialu. Wcześniej tego nie wiedziałem.
0: Tak, to prawda, bo Issa Diop wcześniej, z tego co ja pamiętam, również w tych portalach futbolowych miał przypisaną reprezentację Francji, tak, na Transfermarkcie między innymi, tak. W grach komputerowych przecież, czy w serii gier FIFA, czy Football Manager, to jednak był wpisywany jako reprezentant trójkolorowych, tak, natomiast w reprezentacji Francji nie zagrał, piłkarz z doświadczeniem między innymi w Premier League, teraz gra dla Maroko, no i zrządzenie losu być może Francję wyrzuci z Mistrzostw Świata. Myślisz, że to możliwe?
1: Tak. Myślę, że to by była na pewno fajna historia i no, na pewno to będzie jakieś takie małe zaskoczenie, ale mimo wszystko Maroko w poprzednim mundialu już pokazało, że potrafi grać w piłkę, nikt w to nie wątpi. Zrobili wtedy czwarte miejsce, zrobili awans do półfinału, to już jest dużo, to już było historyczne osiągnięcie dla Maroko. Teraz jest szansa, żeby to powtórzyć. Nie zdziwię się, jak to się wydarzy, ale jednak mimo wszystko stawiam na Francję.
0: Doszliśmy do takiego momentu na Mistrzostwach Świata, że już wszystko może się zdarzyć, jak to śpiewała poetka, a my komentujemy te mundialowe wydarzenia na antenie Super FM.
1: Piotr Jarząbek,
0: Bartek Czetowicz.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Reklama. W Kaskadzie przez cały lipiec baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny, sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
1: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w 1 rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
0: I po reklamie.
2: Jest 9. Wiadomości Super FM.
3: Rosną śmiertelne statystyki wśród wypoczywających nad wodą. Raty kredytów bez zmian, stopy procentowe w miejscu. Glina z Księżyca przetestowana w kosmosie po kilku miesiącach staje się mocniejsza i wytrzymalsza.
0: Super FM. Wiadomości.
3: Agnieszka Trojanowska, BIS. Wczoraj utonęła jedna osoba, od początku czerwca już 76. Służby apelują o zachowanie czujności nad wodą oraz o dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych. Stopy procentowe zostaną w miejscu. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła, więc i kredytobiorców nie zaskoczy zmiana rat. I najprawdopodobniej tak na razie zostanie, chyba że znów wybuchnie kryzys energetyczny związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie, przez którą ropa naftowa znów zaczęła drożeć i to na nowo budzi inflacyjne obawy, o czym Wojciech Kowalik.
4: Na razie kredytobiorcy mogą na dłużej wpisać do domowych budżetów obecne poziomy rat kredytów.
5: Ta przestrzeń do ewentualnych obniżek stóp procentowych pojawi się dopiero w pierwszej połowie przyszłego roku.
4: Prognozuje Marcin Kujawski, ekonomista banku BNP Paribas. Bo w obliczu sytuacji na Bliskim Wschodzie i wahań cen ropy naftowej Rada Polityki Pieniężnej będzie ostrożna.
5: Po pierwsze zobaczyć, czy ostatecznie dojdzie do tego trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. Po drugie dać, mówiąc kolokwialnie, przemielić się tym wszystkim efektom już wywołanym przez tą toczoną na wiosnę wojną w Zatoce Perskiej.
4: Na razie jednak zdaniem ekonomisty znacząco oddaliła się niemiła dla kredytobiorców perspektywa podwyżek stóp procentowych.
3: Zmiany w sposobie zatrudniania i wynagradzania lekarzy mają być tematem dzisiejszego spotkania szefowej resortu zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Po naciskach premiera związanych z aferą w szpitalach minister Jolanta Sobierańska-Grenda zaproponowała wczoraj zmiany w systemie, m.in. jawność wyników konkursów na świadczenia dla szpitali oraz limity zarobków lekarzy, również tych na kontraktach. Minister chce, by lekarze w przeliczeniu na etat nie mogli zarabiać w państwowych placówkach więcej niż około 40 tysięcy złotych miesięcznie.
6: Chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę, który będzie stanowił górną granicę zarobków w publicznym systemie ochrony zdrowia.
3: Lekarze mieliby być też zatrudniani na przynajmniej pół etatu w jednej placówce, a praca gdzie indziej wymagałaby jej zgody. Nie jest jednak jasne, jak od strony prawnej resort zdrowia chce wymóc limitowanie płac lekarzy na kontraktach, zwłaszcza w obliczu niedoboru specjalistów. Stawianie budowli na Księżycu coraz bliższe realizacji przyczyniły się do tego testy prowadzone przez pół roku na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Sprawdzono materiał, który może posłużyć do tworzenia budynków dla przyszłych astronautów, ponieważ przywożenie jakichkolwiek zasobów na Księżyc z Ziemi jest ekstremalnie kosztowne. W próbkach badacze zastosowali opracowane na Ziemi materiały przypominające glebę Księżyca i Marsa. To z nich chcą w przyszłości zabudować Księżyc. Co ciekawe, i dające optymistyczne prognozy, po pół roku w przestrzeni kosmicznej, czyli w kosmicznej próżni i promieniowaniu, niektóre próbki materiału stały się nawet wytrzymalsze niż te przechowywane na Ziemi.
1: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
0: Super FM. Pogoda.
7: Bardzo byśmy sobie życzyli tych pięknych widoków. Przejaśni się, czy też nie przejaśni się? A może będzie tak, jakby babka na dwoje wróżyła. Trochę słońca i znów chmury. 15 stopni. Tak donosi Wojtek. Tyle jest na Niebuszewie, a dzisiaj maksymalnie w naszym mieście do 23.
1: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
8: Lato. Dzień dobry, lato.
9: Lato.
8: Super FM.
7: Dzień Dzień dobry, kłaniamy się w wakacyjny czwartek. Nie jest to fabryka wody. Nie są to jasne błonia ani różanka. Nie jest to tym bardziej Park Kasprowicza. To miejsce, gdzie można wakacyjnie spędzić rodzinnie czas, to miejsce jest na Wałach Chrobrego. Po dziewiątej rozstrzygnięcie naszej wakacyjnej zabawy. Dzwońcie i proponujcie swoje odpowiedzi. 91 2 4 5 5. Jeszcze można, jeszcze jest czas.
8: Lato. Dzień dobry, lato.
7: Pięć po dziewiątej. Jarek Fendler przy mikrofonie Super FM do dziesiątej, a tę godzinę rozpocznie Elton John i Dua Lipa.

0: sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: Nie jest to Fabryka Wody, nie są to Jasne Błania, ani Różanka, ani Park Kasprowicza. Za to jest z nami słuchaczka Magda. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Spodziewałaś się, że do ciebie zadzwonię?
3: No tak nie do końca, szczerze mówiąc. Nie byłam pewna, czy to jest dobra odpowiedź, bo tak jak już mówiłam, bardzo takie ogólne są te wskazówki. Tak.
2: No i co ciebie tak najbardziej naprowadziło?
3: No bo co tam jest? Jeszcze jest teatr, ale to tak z całą rodziną do teatru.
2: No też właśnie.
3: Można. Ewentualnie po paszport jeszcze można pójść całą rodziną.
2: No, ale przy okazji wypocząć, tak, można,
3: tak.
2: Można, oczywiście, że tak. A co to takiego dzisiaj prowadzący sobie wymyślił, powiedz?
3: Muzeum Narodowe na Wałach Sobrego.
2: Tak! Ty jesteś po wakacjach, po urlopie, czy jeszcze przed?
3: Jeszcze przed, dopiero w sierpniu.
2: I gdzie planujesz?
3: No właśnie to takie last minute będzie, więc jeszcze zobaczę, czekam.
2: Czyli jak pojawi się jakaś taka ciekawa propozycja, to nie będziesz czekać. Absolutnie,
3: oczywiście.
2: Strzał będzie, pach i już. To ja oprócz tych niespodzianek, o których mówiłem, czyli voucher podarunkowy do Prywatki, a także dwóch wejściówek, jeszcze mam muzyczną propozycję dla ciebie. Co powiesz na Bruno Marsa?
3: Może być, jak najbardziej.
2: Lubisz Bruno Marsa?
3: Ale nie aż tak namiętnie.
2: No to może przekonać się właśnie w tej piosence. Cza-cza. 17 po 9. Magda, bardzo dziękuję. Dobrego dnia.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór

0: Dzień dobry, lato 27 po 9, czwartkowe przedpołudnie z Radiem Super FM trwa. Spędzacie wakacje w mieście, a my mamy dla was kilka propozycji na ten letni czas. Zosia Lichota za chwilę zaprezentuje najlepsze z najlepszych. Przypominam, wakacje w mieście codziennie od poniedziałku do niedzieli po 9, 12 i 15. Będzie także prognoza pogody dla tych, którzy wypoczywają nad morzem. Tomka Janickiego słyszę, że dzisiaj wywiało gdzieś w okolice Dziwnowa, ale wcześniej wiadomości z naszego miasta i Andrzej Kutys.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
12: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
13: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
14: Żeby się nie oparzyć. Skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
15: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
16: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: Za 29.10. Wiadomości Andrzej Kutys.
20: 3 lata remontu, 3 zrewitalizowane budynki, czyli zakończyły się prace przy ulicy Bolesława Śmiałego w Szczecinie. Chodzi o oficyny pod numerami 34, 35 oraz 36. Szczegóły tej inwestycji przedstawiał dziennikarzom Radosław Kanarek, prezes szczecińskiego TBS.
21: Inwestycja realizowana w okresie 3 lat zamknęła się kwotą 28,6 miliona złotych. Centralna to jest oficyna, gdzie powstało 11 mieszkań. Jeśli chodzi o oficynę prawą, oficynę 34, to mamy 18 mieszkań z przeznaczeniem na dom seniora. Po lewej stronie mamy oficynę 36, 12 mieszkań dla zasobu komunalnego.
20: Są też dalsze plany STBS-u, rewitalizacja przestrzeni na tyłach tych budynków, a także budowa parkingu podziemnego.
2: To są wiadomości w Radiu Super FM.
20: Zostajemy w miejskich sprawach. Prace nad strategicznym programem kultury miasta Szczecin 2035 nabierają tempa. Tak informuje miasto. Przypomnijmy, że do utworzenia wspomnianego programu urząd zatrudnił byłą minister kultury Hannę Wróblewską oraz dziennikarkę Bogdę Świątkowską. Obie za w sumie ponad 110 tysięcy złotych. Teraz, jak czytamy w biuletynie prasowym urzędu, czas na powołanie 7 grup roboczych, które będą pracować nad najważniejszymi obszarami rozwoju szczecińskiej kultury.
2: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
20: Siatkarka Lotto Chemika Police zadebiutowała w biało-czerwonych barwach. Julia Orzeł weszła na parkiet w mecz Ligi Narodów z USA. To dzisiaj nad ranem. Mecz zakończył się niespełna godzinę temu. Polki po zaciętym pojedynku ostatecznie wygrały z Amerykankami 3-2 i znacząco zwiększyły swoje szanse na udział w turnieju finałowym. Dla Orzeł to pierwsze powołanie, a swoje minuty na parkiecie powiększyła inna zawodniczka Chemika, czyli Maja Koput. Młoda środkowa zanotowała kilka udanych akcji w meczu z USA. Polki w japońskiej osadze zagrają jeszcze 2 mecze w Lidze Narodów z Brazylią. To jutro, czyli w piątek, oraz z Japonią w niedzielę, a już teraz w Radiu Super FM więcej sportu.
8: Super FM Sport.
22: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Już dziś poznamy pierwszego półfinalistę mundialu. Awans powalczą drużyny, które na poprzednim turnieju zajęły drugie i czwarte miejsce, czyli Francja i Maroko. Trójkolorowi przystąpią do dzisiejszego meczu po ciężkim fizycznie boju z Paragwajem, z kolei Lwy Atlasu po dość gładkiej wygranej nad Kanadą. To wciąż Francuzi są faworytami, ale nie czujemy się gorsi, mówi marokański pomocnik Brahim Diaz. Oczywiście gramy przeciwko jednemu z faworytów, ale skoro jesteśmy już na tym etapie, to znaczy, że potrafimy rywalizować z takimi drużynami i sami również do takich faworytów się zaliczamy. Przeciwko nam staną genialni piłkarze, a także świetni ludzie, ale dziś będziemy rywalami. Ufam mojej drużynie i wiem, że rozegramy wielki mecz. Francuzi zdają sobie sprawę, że Maroko w stawce najlepszych drużyn nie znalazło się przypadkowo, mówi obrońca Dayot Upamecano. To świetna drużyna, zajmują 6. miejsce w rankingu FIFA, zrobili duży postęp od tego mundialu sprzed 4 lat, lubią utrzymać się przy piłce, lubią grać jeden na jeden, strzelili mnóstwo goli. Będziemy musieli zachować czujność w defensywie. Szanujemy ich, ale chcemy wygrać ten mecz i grać dalej w tym turnieju. Mecz w Bostonie dziś o 22:00. Rosyjscy siatkarze wracają do gry. Światowa Federacja podjęła decyzję o przywróceniu ich do międzynarodowej rywalizacji oraz światowego rankingu. Wszystko wskazuje na to, że zobaczymy ich podczas przyszłorocznej Ligi Narodów. Kolejne światowe federacje luzują sankcje, ale rosyjscy sportowcy mogą mieć problemy z udziałem w najważniejszych zawodach, mówi Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
23: Jest kilka krajów w Europie, które nie wpuszczają do siebie obywateli Rosji, niezależnie czy oni są sportowcami, czy kimkolwiek innym. I tu pewnie jeszcze będzie pewnego rodzaju formalno-prawna batalia o to, co zrobić w sytuacjach, w których ci sportowcy rosyjscy mogą brać udział w zawodach, a nie mogą do danego kraju po prostu fizycznie wjechać.
22: Przypomnę, we wtorek MKOL odwiesił rosyjski komitet olimpijski. Iga Świątek, która odpadła w Wimbledonie w trzeciej rundzie i nie obroniła tytułu, znalazła się na liście zawodniczek zgłoszonych do turnieju rangi WTA 1000 w Toronto. Oprócz niej w Kanadzie wystąpi też m.in. Aryna Sabalenka.
24: Na program Wakacji w Mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
25: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
24: Wakacje w Mieście z Radiem Super FM.
26: Własnoręcznie robiona flotylla papierowych łódek czy pierwsze kroki z igłą i nitką w ręku. Szczecińskie biblioteki udowadniają, że nuda w wakacje nikomu nie grozi. Zosia Lichota, zapraszam. Już o 12:00 młodzi poszukiwacze przygód mogą wyruszyć w artystyczny rejs. Filia numer 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej zaprasza dzieci w wieku od 7 do 12 lat na plastyczne warsztaty pod hasłem Wypływamy w podróż wakacje. Uczestnicy będą malować, wycinać i tworzyć metodą origami własne łódki, które potem wyposażą w niezbędny ekwipunek i pasażerów. Liczba miejsc jest ograniczona, więc warto jeszcze zadzwonić do biblioteki przy ulicy Mieszka i dopytać o wolne leżaki na pokładzie. Z kolei godzinę później, czyli punktualnie o 13:00, wystartują kreatywne wyzwania dla nieco starszych dzieciaków. Filia numer 7 zaprasza młodzież od 10 roku życia na warsztaty Pierwsze kroki z igłą i nitką, gdzie bez stresu i pod okiem instruktorów nauczą się prostych ścieków oraz przyszywania guzików, a efektem ich krawieckich zmagań będą urocze filcowe biedronki. Tutaj również liczba miejsc jest ograniczona, więc warto skontaktować się z organizatorem przed przyjściem na zajęcia. Kolejne wakacyjne informacje z regionu już o 12.30.
1: Wakacje w mieście z radiem Super FM. Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
25: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium. Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
25: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
3: Wczoraj nad Bałtykiem jeszcze szalał silny wiatr. Ten powodował wysokie fale i silne prądy wsteczne, a wiało z siłą nawet 5 stopni w skali Beauforta. Dzisiaj ten wiatr będzie nieco słabszy, ale nadal pobyt na plaży nie będzie należał do tych przyjemnych, także ze względu na temperaturę. Maksymalnie dzisiaj w Międzyzdrojach do 19, odczuwalna to nawet 20. Podobnie będzie w Świnoujściu czy Dziwnowie. Dzisiaj w Szczecinie i nad morzem bez opadów i tak już zostanie do niedzieli. Tam teoretycznie mogą pojawić się przelotne opady deszczu, właśnie w niedzielę. Mówię teoretycznie, bo jak wiadomo, pogoda jest zmienną. W Szczecinie dzisiaj do 23.
25: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM. Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
25: Lato. Dzień dobry, lato. Lato. Super FM.
0: Za 21:10.

Przedpołudniowe Radio Super FM. Przeglądam dla Was media społecznościowe, żebyście Wy mieli więcej czasu dla siebie. I jak się okazuje, nasza olimpijka Agnieszka Skrzypulec trenuje na rodzimych wodach. Pozdrawiamy Panią Agnieszkę. Przy okazji żeglowania na radiowym Facebooku Super FM do zobaczenia zdjęcia z ostatnich regat Unity Line, którego patronem medialnym było Radio Super FM. Pogoda dopisała, choć drugiego dnia regat trochę skomplikowała życie żeglarzom, ale co to dla nich, dali radę. Za rok regaty pod patronatem marki Polska. Przypominamy, Polska to konsorcjum trzech firm, Unity Line, PZB i Euro Afryki. To co, spotykamy się za rok, w sierpniu, jubileuszowe 25. regaty, na które już teraz Was gorąco zapraszamy. A jeszcze jedna sprawa, a jeszcze jedny wakacyjny hit, który w pracy, no właśnie, możecie posłuchać głośniej. Warto zrobić głośniej, niech szef też posłucha, tym bardziej, że mam nadzieję, że dzisiaj szef albo szefowa są wyrozumiali, bo do weekendu coraz bliżej.

0: Jak słyszycie, Super FM Przedpołudnie rozkręca się na dobre. Mam nadzieję, że jesteście w doskonałym nastroju. A jeśli nie, to my postaramy się, by było nieco lepiej. Będziemy wam towarzyszyć na wakacjach, a także w codziennych obowiązkach. Powieść na wakacje, wakacyjne pocztówki czy wakacyjne propozycje w naszym mieście przed południem i po południu. Zapraszamy. Jarek Fengler, dziękuję za wspólny poranek. Do usłyszenia.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek. Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto. Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Reklama.
3: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
4: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
5: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy. Poczuj, że nic nie musisz.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
8: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
9: Poruszenie w systemie ochrony zdrowia. Minister zaproponowała ograniczenia. Mundial wchodzi po dniu przerwy w fazę ćwierćfinałowych spotkań. 85 osób na miejsce. Tylu chętnych do Akademii Teatralnej w Warszawie jeszcze nie było.
2: Super FM. Wiadomości.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Minister zdrowia ogłosiła plan naprawczy systemu ochrony zdrowia. Wśród zapowiedzi Jolanty Sobierańskiej-Grendy znalazły się przyspieszenie wdrożenia w całości centralnej rejestracji oraz wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy na kontraktach. Wśród propozycji także jawność wyników konkursów na świadczenia dla szpitali. To odpowiedź na kryzys w ochronie zdrowia i afery związanej z zarobkami części lekarzy. Tomasz Węsk.
10: Jolanta Sobierańska-Grenda chce, by lekarze w przeliczeniu na etat nie mogli zarabiać w państwowych placówkach więcej niż około 40 tysięcy złotych miesięcznie.
11: Chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę, który będzie stanowił górną granicę zarobków w publicznym systemie ochrony zdrowia.
10: Lekarze mieliby też być zatrudniani na przynajmniej pół etatu w jednej placówce, a praca gdzie indziej wymagałaby jej zgody. Szef NFZ-u Filip Nowak mówi o ukróceniu lekarskich spółek i zapewnieniu spokoju menadżerom szpitali.
12: Nie będą szantażowani przez lekarzy, którzy mówią, że chcą zarabiać 1-2 miliony złotych rocznie. Nie ze środków publicznych.
10: Nie jest jednak jasne, jak od strony prawnej resort zdrowia chce wymóc limitowanie płac lekarzy na kontraktach, zwłaszcza w obliczu niedoboru specjalistów.
9: Zmiany w sposobie zatrudniania i wynagradzania lekarzy mają być tematem dzisiejszego spotkania szefowej resortu zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Nie da się wejść do Unii Europejskiej, pomijając zasady, na których jest zbudowana. Tak przyjęcie rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie UPA skomentował szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski wyraził nadzieję, że to pokazuje Ukrainie, iż Polska jako członek Unii ma w niej wpływy. W przyjętej wczoraj rezolucji z poprawką zaproponowaną przez chadeków wyrażono ubolewanie z powodu, tu cytat, niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.
13: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
9: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji Europarlament wyraził też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Po dniu przerwy na Mundialu dziś wieczorem odbędzie się pierwszy ćwierćfinał piłkarskich Mistrzostw Świata. O godzinie 22 polskiego czasu na stadionie pod Bostonem zagrają Francja z Marokiem. Zwycięzca w półfinale zmierzy się z Hiszpanią lub Belgią. Rekordowym zainteresowaniem cieszy się w tym roku Akademia Teatralna w Warszawie. Na kierunek aktorstwo zgłosiło się 1337 osób. Jak co roku Akademia przyjmie 18 wybrańców, 12 na specjalność aktorstwo dramatyczne oraz 6 na specjalność aktorstwo i wokalistyka. O jedno miejsce na aktorstwie dramatycznym ubiega się aż 85 osób, a na aktorstwie i wokalistyce ponad 52 osoby. Egzaminy trwają, a nazwiska osób, które rozpoczną studia od października, poznamy już jutro.

0: to wiem.
1: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
2: A tu i teraz to jest powrót do tematu, który bardzo wiele komentarzy wzbudza, także na naszym facebookowym profilu Radio Super FM. Oczywiście polecam, polubcie na Facebooku, w mediach społecznościowych, czyli informacja dotycząca stępki aktu oskarżenia przeciwko członkom Zarządu Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. Tu mam przed sobą stronę Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, natomiast pojawił się kolejny wątek w tej sprawie, o którym także w wiadomościach mówiliśmy, czyli nadesłane do redakcji oświadczenie Zarządu Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A. w sprawie publikacji medialnych. Tutaj jest taka informacja. W związku z ostatnimi doniesieniami Gryfia stanowczo odrzuca wszelkie sugestie i insynuacje dotyczące rzekomego nieuczciwego działania stoczni lub wprowadzania w błąd partnerów biznesowych w trakcie realizacji kontraktu promowego. Tutaj postawię kropkę, bo to jest dłuższe oświadczenie, do niego pewnie jeszcze będziemy wracać, natomiast myślę, że dosyć istotną kwestią jest to, że nie sprecyzowano, jakie konkretnie medialne informacje mają na myśli członkowie Zarządu Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A. Zresztą tutaj na samym końcu informują, że wobec podmiotu lub osób kontynuujących rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji naruszających dobre imię stoczni zostaną podjęte stosowne kroki prawne. Natomiast ja zwróciłbym tutaj do tego oświadczenia Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, bo to Prokuratura Regionalna w Szczecinie informuje, tu znowu będę cytował, akt oskarżenia w ogóle, wróćmy do tego, dotyczy dwóch członków Zarządu Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A., którzy mieli, cytuję, nie zachować ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, podpisali z Gryfią kontrakt na zaprojektowanie, wybudowanie, dostawę promu, pomimo, dalszy cytat, stocznia nie była przygotowana do realizacji projektu od strony ekonomicznej z uwagi na złą sytuację finansową i majątkową oraz od strony organizacyjnej, gdyż nie dysponowała odpowiednim zapleczem technicznym i kadrą pracowników mających wystarczające doświadczenie w budowie promów ROPAX. To z oświadczenia prokuratury rzeczniczki prasowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. Z kolei i wrócimy do drugiego oświadczenia tutaj Zarządu Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia z wczoraj, dokładnie z 8 lipca. W odniesieniu do wskazanego kontraktu wszystkie decyzje proceduralne, także te dotyczące relacji z Polskim Rejestrem Statków, były podejmowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymogami zamówień oraz właściwymi procedurami morskimi. Oczywiście, skoro akt oskarżenia Prokuratury Regionalnej dopiero został wysłany do sądu, to w polskiej praktyce zakładam, że ta sprawa jeszcze kilka lat potrwa. Zarówno oświadczenie Prokuratury Regionalnej, idące za tym oświadczenie Zarządu Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia, no na pewno tę sprawę nieco podgrzewają. Tak jak mówię, możecie to komentować na naszym facebookowym profilu, tylko proszę bardzo o zachowanie kultury i standardów wypowiedzi. No i to tyle w tu i teraz po godzinie 10. Już teraz mogę powiedzieć, że po godzinie 12 wybierzemy się na Niebuszewo, obejrzymy się także dzisiaj szczeciński SDS, także słuchajcie Radia Super FM.
1: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama.
1: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
13: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
14: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
19: Super FM zaprasza.
20: To są propozycje dla miłośników kina, muzyki i sztuki. Barbara Gądek o szczegółach będzie w serwisie kulturalnym. Przed nami filmowy weekend z Aleksandrą Konieczną w roli głównej. Od piątku do niedzieli w kinie Pionier potrwa przegląd Intymność i napięcie. 3 oblicza Aleksandry Koniecznej, organizowany w ramach ogólnopolskiego projektu 50x51. Na ekranie 3 filmy z jedną z najwybitniejszych polskich aktorek. W piątek będzie film Jak pies z kotem, w sobotę Siubuk, a po tym seansie spotkanie z Aleksandrą Konieczną. To będzie okazja do rozmowy o filmie, o pracy na planie i współczesnym polskim kinie. Przegląd zakończy się w niedzielę projekcją nagradzanej Ostatniej Rodziny, w której aktorka stworzyła pamiętną rolę Zofii Beksińskiej. Wszystkie seanse odbędą się w kinie Pionier, a szczegóły i bilety dostępne są w kasie kina i na stronie internetowej placówki. Villa Lenza zaprasza na spotkanie z Leonią Chmielnik, laureatką ubiegłorocznej Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin za całokształt twórczości. Artystka osobiście oprowadzi zwiedzających po wystawie na podobieństwo wyobraźni i myśli, opowiadając o swoich inspiracjach i procesie twórczym. To okazja, by poznać autorkę takich realizacji jak Pomnik Bogusława X i Anny Jagiellonki czy Gryf Pomorski. Wstęp na wydarzenie jest wolny. A już jutro w ogrodzie Willi Lenza rozpocznie się cykl Letnie Wieczory w Willi Lenza. O 19:00 Aleks Marek wraz z zespołem zaprosi Was na koncert przebojów lat 60., 70. i 80. w programie m.in. piosenki Krzysztofa Krawczyka, Anny Jantar, Tiny Turner czy Donny Summer. To były kulturalne zapowiedzi na najbliższe dni. Szczegóły dotyczące wydarzeń i biletów można znaleźć na stronach organizatorów. Do usłyszenia w kolejnym serwisie kulturalnym.
18: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
21: Super FM.

0: na program zaprasza sponsor. Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Jesteśmy w Aqua Resort Międzyzdroje i pan Paweł Polka,
3: Chief Experience Officer zajmujący się spa, nowym Aqua Spa w Międzyzdrojach,
2: nakłonił mnie, żeby właśnie w ten sposób rozpocząć dzisiejszy odcinek. Jesteśmy w spa. Przepięknym, nowoczesnym, oryginalnym, ale spa, które zmienia filozofię, które wprowadza nową filozofię i to jest niezwykle oryginalne.
3: No wystarczy się wsłuchać w ten dźwięk. To jest jedyny dźwięk, który teraz powinien mieć tak naprawdę znaczenie. W świecie, które żąda od nas takiej nieustannej uwagi, taki prawdziwy luksus, tak naprawdę zaczyna się od takiego jednego świadomego oddechu. Filozofia nowego Aqua Spa w Międzyzdrojach to taki powrót do naturalnego rytmu, właśnie do naturalnego rytmu oddechu. Zaczynamy od wdechu, który pokazuje nam taką surową potęgę bałtyckiego wiatru, klifu i wolność natury. I to moment tak naprawdę takiego totalnego odcięcia się od hałasu dnia codziennego. A druga rzecz to wydech, czyli to z kolei takie przekroczenie progu naszego spa. To szmaragdowa toń wody naszego Tranquility Pool, czyli takiego basenu uspokojenia w saunarium, w którym możecie Państwo polewitować, czy spędzić czas po saunach, po naszych rytuałach saunowych. To takie otulające ciepło i wibrująca cisza, która po prostu w jakimś sensie zwalnia. To Aqua Resort po prostu to przestrzeń, by się po prostu zatrzymać i odetchnąć we własnym rytmie.
2: Filozofia niezwykle ciekawa i sposób prezentowania jej również, ale chciałam jeszcze zapytać, oferta masaży, bo rozumiem, że nie tylko będziemy tutaj wypoczywali, nie tylko będziemy się wycieszali, ale możemy również skorzystać z dobrodziejstw dotyku.
3: Jak najbardziej. Ten dotyk w tej filozofii jest niezwykle ważny i oczywiście mamy zróżnicowaną ofertę masaży praktycznie dla każdego, od takich masaży typowo balijskich, mocno orientalnych, które wykonywane są przez oryginalne Balijki z Indonezji, poprzez masaże klasyczne, poprzez masaże relaksacyjne, chociażby masaż taką świecą, który niesamowicie relaksuje, ale też właśnie bazujemy także na masażu tkanek głębokich, który jest odpowiedni szczególnie dla panów, którzy są zmęczeni, szczególnie po podróży tutaj. Często nasi goście przyjeżdżają z daleka, nawet 300-500 kilometrów, żeby odwiedzić nasze spa. I serwujemy im masaże właśnie dosyć mocne, takie, na których można poczuć trochę bólu. Natomiast wszystko to się odnosi właśnie do naszej filozofii oddechu i wdechu i wydechu. Również jakby na samym początku masaży nasze terapeutki odnajdują właśnie wdech i wydech osoby leżącej i skupiamy się na tym jak najbardziej, żeby wprowadzić wręcz naszego gościa w taki stan alfa, upojenia można powiedzieć i pełnej relaksacji.
2: Ta filozofia niezwykle dobrze koresponduje z Bałtykiem i z falą. Mamy i wdech i wydech. Pięknie filozofia wschodu łączy się tutaj z medycyną i z mądrością medycyny. Zaintrygowało mnie to, co się wyświetla na ekranie przy recepcji. Masaż na plaży.
3: Tak, to nowość, którą zaczęliśmy oferować kilka dni temu nasze baliki i Filipinki, które z nami od niedawna współpracują, oferują bezpośrednio na plaży zabiegi, które znajdują się obok naszego beach baru przy zejściu G. To jest takie miejsce, które jest oddalone dwa wejścia mniej więcej od molo w Międzyzdrojach. Tam serwujemy masaże trochę krótsze, ale także 50-minutowe. Możemy poprosić gości

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
7: I po reklamie.
8: Jest 11. Wiadomości Super FM.
9: Naczelna Izba Lekarska krytyczna wobec planów minister zdrowia. MKOL uchyla furtkę dla rosyjskich sportowców do powrotu. Mundialowe sukcesy napędzają turystykę w Norwegii.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Naczelna Izba Lekarska ocenia, że zapowiedzi minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy dotyczące limitów płac i wydatków szpitali na wynagrodzenia lekarzy mogą spowodować problemy kadrowe w szpitalach powiatowych. Ministerstwo chce, by maksymalna stawka godzinowa dla lekarzy na kontraktach wyniosła 240 zł brutto. Istnieje ryzyko, że część lekarzy z powodu tych limitów zrezygnuje z pracy w szpitalach powiatowych i wybierze inne placówki, uważa Joanna Wicha z Lewicy.
10: To jest tylko wycinek jakiś tych lekarzy, którzy tak zarabiają. I oni robią krzywdę naprawdę całemu środowisku, bo idzie taka opinia, że wszyscy lekarze tacy pazerni tak zarabiają te pieniądze. I to trzeba uregulować. Natomiast myślę, że jak będzie to spotkanie dzisiaj z Naczelną Izbą Lekarską, to padnie, bo to jest niemożliwe, żeby to nie padło.
9: Właśnie teraz rozpoczyna się spotkanie szefowej resortu zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Zmiany zaproponowane przez minister zdrowia to wynik afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Po wybuchu tej afery prezydent stolicy zarządził kontrolę we wszystkich stołecznych szpitalach.
11: Kontrole trwają, oczywiście w samym Szpitalu Południowym, ale również kontrole trwają, jeżeli chodzi o SOR-y warszawskich szpitali, jeżeli chodzi o prosektoria. W momencie, kiedy będą wyniki, ja będę o nich informował. W Szpitalu Południowym trwa postępowanie CBA i prokuratury, w związku z tym my też bardzo ostrożnie w tej chwili informujemy o tym, co się dzieje, żeby nie być posądzonym o to, że wpływamy w jakikolwiek sposób na śledztwo. Prokuratura, CBA w tej chwili prowadzą czynności, pozwólmy im pracować.
9: Mówił, pytany o to wczoraj Rafał Trzaskowski. W zeszłym tygodniu z ratusza odeszły już dwie wiceprezydentki, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Rafał Trzaskowski do końca lipca czeka na rezygnację od osób, które zasiadają w radach nadzorczych miejskich przedsiębiorstw i są jednocześnie członkami partii. Od sierpnia łączenie obu funkcji nie będzie w Warszawie możliwe. Nocna prohibicja w Krakowie będzie dłuższa. Radni zdecydowali, że alkoholu w sklepach nie będzie można kupić od 22 do 6 rano. Do września zakaz obowiązywał będzie jednak od północy do 5.30. Lawina ruszyła po tym, jak MKOL odwiesił tymczasowo rosyjski Komitet Olimpijski. Światowe Federacje Sportowe uznały, że jest to zielone światło do znoszenia sankcji. Ledwie dobę zajęło władzom światowej siatkówki, które przywróciły Rosjan do rywalizacji. Na razie bez flagi i hymnu, bo tu Międzynarodowy Komitet Olimpijski jeszcze się wstrzymał, ale jak mówi Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej, to za chwilę też nastąpi.
12: Kolejny etap stosowania tego procesu gotowania żaby, to znaczy MKOL tak powoli nam gdzieś te sankcje luzuje, mówi o rozwiązaniu tymczasowym, o tym, że jeszcze co do hymnu to się zastanowi.
9: Decyzja MKOL akurat teraz nie jest przypadkowa. Już niedługo rozpoczną się pierwsze kwalifikacje do igrzysk w Los Angeles w 2028 roku. Mundialowe sukcesy w Ameryce przekładają się na turystykę w rodzinnej miejscowości Napastnika z Norwegii. W ofercie dla pasażerów wielkich, luksusowych statków zawijających do norweskiego Stavanger pojawiła się wycieczka z przewodnikiem śladami Erlinga Haalanda, czyli zwiedzanie jego rodzinnej miejscowości 12-tysięcznego Bryn i stadionu klubu, w którym zaczynał karierę.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham.
4: A jeśli pogoda nie będzie idealna?
3: Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody?
4: Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych.
3: Czyli nawet w deszcz nie ma nudy.
4: Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
5: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
0: I po reklamie. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
6: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
7: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
8: Dziś po dniu odpoczynku wracamy do gry na Mundialu. Przed nami pierwszy ćwierćfinał, ale o nim nieco więcej powiemy już po godzinie 16. Już teraz zapraszam. Po 11 natomiast zerkamy trochę w statystyki, bo tutaj też jest o czym mówić podczas turnieju w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Pasjonująco wygląda walka o tytuł Króla Strzelców. Aż 4 zawodników ma co najmniej 6 goli na koncie. Kolejno 8 bramek ustrzelił Leo Messi, po 7 mają Erling Haaland i Kylian Mbappe, tuż za podium z 6 trafieniami Harry Kane. Za nimi jest też kilku piłkarzy, którzy mają po 4 gole. Ale z tych, co mogą jeszcze poprawić swój dorobek, to chociażby Jude Bellingham, Ousmane Dembele czy Mikel Oyarzabal. Warto również zajrzeć do klasyfikacji najlepszych asystentów. Tutaj lideruje Michael Olise. On ma na swoim koncie 5 ostatnich podań. Po piętach depcze mu reprezentant Maroka, Brahim Diaz, a ci dwaj zawodnicy staną dziś przecież naprzeciwko siebie, więc dla jednego z nich to ostatnia okazja, żeby poprawić swój dorobek. 4 asysty ma jeszcze Bruno Guimaraes, ale jak wiemy, Brazylia już na tym mundialu nie gra. Zerkam jeszcze do statystyk drużynowych. Tu uwagę na pewno przykuwa ranking średniej goli oczekiwanych na mecz. W topowej dziesiątce znajdują się aż 4 zespoły, które na mundialu już nie grają. To Brazylia, Senegal, Niemcy, ale także Turcja, która swoje zmagania zakończyła przecież już na fazie grupowej. Wyżej niż niektórzy ćwierćfinaliści plasują się jeszcze Kanada oraz Kolumbia.
7: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
0: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
6: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
9: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
3: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
10: Dzisiaj w Szczecinie i okolicach dużo słońca, tak samo jest nad Bałtykiem, a z minuty na minutę wiatr staje się coraz słabszy. To daje nadzieję na białą flagę na kąpieliskach w Międzyzdrojach i Świnoujściu, bo wczoraj powiewała tutaj czerwona flaga, która oznacza zakaz kąpieli w Bałtyku. Na kąpieliskach w Szczecinie białe flagi, tak jest na Głębokim, w Dąbiu czy w Zieleniewie nad Miedwiem. Temperatura od 18 do 19, jeżeli chodzi o temperaturę wody, a dzisiaj maksymalnie w stolicy Pomorza Zachodniego 23. Nad Bałtykiem do 19.
3: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM. Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
9: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
3: Super FM.

0: wakacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: Dziewczyna odłożyła lustro, założyła bawełnianą koszulkę na ramionczkach i ponownie sięgnęła po szklankę. Wypiła do końca i spojrzała na mężczyznę. Uśmiechnęła się, prezentując rząd białych, zdrowych zębów. Wiesz, co symbolizuje ćma? Mężczyzna powoli podszedł do dziewczyny, podciągnął jej koszulkę i nakleił przygotowany wcześniej opatrunek na plecy. Ślepe pożądanie? Podniósł głowę i zamknął oczy w zamyśleniu. Dążenie do samounicestwienia? Agnę wzdęła usta i wypuściła powietrze. W kulturze meksykańskiej jest zwiastunem śmierci, istotą przejściową między dwoma światami. Mężczyzna przykleił ostatni plaster na opatrunek na plecach. Obszedł łóżko dookoła i kucnął przed Witkus. A ta litera? Wskazał ją w lustrze za plecami dziewczyny. Agnę przez chwilę wpatrywała się w jego ciemne oczy, po czym spuściła wzrok. To jest... Nie zdążyła dokończyć, bo na stoliku zawibrował telefon. Spojrzała na wyświetlacz. Kierunkowy z Polski. Parsknęła wymuszonym śmiechem. Już miała odrzucić połączenie, ale zatrzymała się w połowie drogi. Jeżeli przeszłość ma jej coś do powiedzenia, to może wybrała najwłaściwszy moment, pomyślała. Przeciągnęła palcem zieloną ikonkę. Czekała, aż dzwoniący wypowie pierwsze słowa. W słuchawce odezwał się męski głos. Dzień dobry. Nazywam się Frank Runge i wiem, że nie spodziewała się pani tego telefonu. Mówił z trudem po polsku, z silnym niemieckim akcentem. Mam dla pani zlecenie. Nie przyjmuję zleceń. Już miała przerwać rozmowę i zablokować numer, z którego dzwonił mężczyzna, gdy ten wyszeptał jedno słowo, które ją zmroziło. Karolina. Na chwilę zawiesił głos. Tak, wiem o niej i wiem, kto to zrobił. Zaniósł się kaszlem. Nie zostało mi dużo czasu. Chciałbym, aby pomogła mi pani w odszukaniu pewnej rzeczy. W zamian przekażę pani informację.

0: informację, gdzie obecnie znajduje się człowiek, który odebrał życie pani ukochanej. Rozmówca przełknął ślinę i nabrał powietrza głęboko w płuca. Przez najbliższe kilka dni będę w hotelu Dana w Szczecinie. Proszę się pośpieszyć.
1: Wakacyjna powieść w Radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu.

0: Ciała.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.

0: sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
1: Reklama. Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Euroafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlsham. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
2: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
1: I po reklamie.
3: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
4: Agenci CBA od rana w warszawskim Szpitalu Południowym. Na Pomorzu trwa liczenie strat po sztormie i sprzątanie. W wieku 75 lat zmarła brytyjska piosenkarka Bonnie Tyler.
1: Super FM. Wiadomości.
4: Dorota Werdycka, dzień dobry. Agenci CBA od rana prowadzą czynności w ramach śledztwa w sprawie nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. To na polecenie prokuratury krajowej. Przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumentację, m.in. w szpitalu, ale też w jednym z urzędów miasta. A chodzi o śledztwo związane z zarobkami lekarza bez specjalizacji, który w zeszłym roku, pracując w kilku placówkach, zarobił ponad 1,5 miliona złotych. A pokłosiem tej afery m.in. jest propozycja zmian w ochronie zdrowia. Szefowa resortu zdrowia proponuje maksymalną stawkę za godzinę pracy lekarza wynoszącą 240 zł brutto. Jak przyznaje posłanka Lewicy Joanna Wicha z Sejmowej Komisji Zdrowia?
5: Na pewno dobrym pomysłem jest uregulowanie tych płac, tak? Określenie jakiejś maksymalnej stawki, bo naprawdę, bo to jest tylko wycinek jakiś tych lekarzy, którzy tak zarabiają. I oni robią krzywdę naprawdę całemu środowisku, bo idzie taka opinia, że wszyscy lekarze tacy pazerni i tak zarabiają te pieniądze. I to trzeba uregulować.
4: A w sprawie zarobków trwa właśnie spotkanie lekarzy z Naczelnej Izby Lekarskiej z szefową resortu zdrowia. Na Mierzei Wiślanej trwa sprzątanie po wczorajszym sztormie. Strażacy interweniowali ponad 130 razy w związku z silnym wiatrem. Dziś morze się uspokoiło i trwa liczenie strat, które są zwłaszcza w drewnianych budynkach postawionych bezpośrednio przy plaży, zwłaszcza w kątach rybackich. Pomożemy w odbudowie, mówi wójt Sztutowa Robert Zieliński.
6: Zobacz, to są obiekty tymczasowe, więc tak samo przygotowanie ich wymaga troszeczkę mniej pracy niż odbudowywanie.
4: W związku z wichurą trzeba było ewakuować obozy harcerskie i ich uczestnicy wrócili już do obozów. Nie żyje Bonnie Tyler. Brytyjska piosenkarka, ikona muzyki lat 80. zmarła w portugalskim szpitalu. Szczegółów nie znamy. Media donoszą, że jakiś czas temu przeszła pilną operację, a w szpitalu spędziła ostatnie tygodnie. Bonnie Tyler miała 75 lat. Będzie przerwa w ruchu pociągów jadących przez Zabrze, Rudę Śląską i Świętochłowice. Potrwa od najbliższego poniedziałku do czwartku, 30 lipca. Pociągi między Gliwicami i Chorzowem będą korzystały z linii przebiegających przez Bytom, co wydłuży podróż na tym dystansie o mniej więcej 10 minut. Dla pasażerów zostanie też przygotowana autobusowa komunikacja zastępcza. Nocna prohibicja w Krakowie zostanie wydłużona. Radni zdecydowali, że alkoholu w sklepach nie będzie można kupić od 22 do 6 rano. Do tej pory zakaz obowiązywał od północy do 5.30. W trakcie konsultacji społecznych wydłużenia godzin chciała ponad połowa mieszkańców. Większość radnych zagłosowała za wydłużeniem. Ale temat ostro ich podzielił.
7: Eliza Dedeńska-Czesek, Kraków dla mieszkańców. Kraków był pionierem. Mamy mniej interwencji policji, mniej wizyt na SOR-ach.
8: Grzegorz Wojciech Stawowy, przewodniczący Komisji Skarg. Uważam, że ograniczanie wolności obywatelskich w nieskończoność jest po prostu błędem.
4: Godziny nocnej prohibicji w Krakowie zostaną wydłużone od 1 września.

0: na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki ma swoją siedzibę w pięknym, monumentalnym gmachu z czerwonej cegły. Gmach ten stoi na północnym krańcu tarasu Wałów Chrobrego. Budowę ukończono w 1911 roku. Na stulecie swojego istnienia budynek ten został pięknie wyremontowany. Nad dachami urzędu górują dwie wieże. Południowa, czyli ta od strony muzeum, jest nieco wyższa i wieńczy ją figura marynarza. Ale ciekawie jest również we wnętrzu wieży, bo w wieży pod magazynem znajduje się tajemnicze pomieszczenie, które nazywane jest magazynem rzeźb albo salą maszkaronów. W tymże magazynie rzeźb zgromadzone zostały rzeźby z piaskowca, które przedstawiają detale architektoniczne. Takie same, jakie zdobią ściany tego budynku, albo podobne. Można tam na przykład zobaczyć kopię herbów miast. Herby miast zobaczycie też na frontowej ścianie budynku. Nad ryzalitem, czyli nad tą wystającą częścią, w której znajduje się wejście do urzędu, na pierwszym piętrze mieści się gabinet wojewody. I nad oknami gabinetu wojewody umieszczono serię herbów miast. Kopie niektórych z nich znajdują się w magazynie rzeźb. Znajdziemy też tu męskie twarze, fantastyczne stwory, wizerunki pruskiego orła czy motywy roślinne. Rzeźby tworzyły cztery różne firmy kamieniarskie i chociaż rzeźby są ponumerowane, nie odnaleziono nigdy żadnego ich spisu. Najczęstsza hipoteza mówi, że zgromadzone w tym magazynie rzeźby, płaskorzeźby miały być elementami zapasowymi do ozdobienia gmachu, albo może próbami, przymiarkami do ozdobienia, ale dokładne ich przeznaczenie wciąż nie jest do końca stuprocentowo znane, a większość z nich jednak nie ma swoich odpowiedników na ścianach budynku. Dodatkową tajemnicą jest data na tablicy pod jedną z rzeźb – Erb 1909. Erb to skrót od słowa erbaut, czyli wybudowany, ale żaden z gmachów na wałach nie powstał w roku 1909. Magazyn rzeźb można oglądać tylko w czasie zwiedzania Urzędu Wojewódzkiego. Takie zwiedzanie możliwe jest jedynie dla grup zorganizowanych po wcześniejszym umówieniu się z pracownikami urzędu, bo po gmachu Urzędu Wojewódzkiego oprowadzają jedynie zatrudnieni w nim urzędnicy.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: O, krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
1: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
0: No właśnie, widzę.
1: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
0: Serio? To czemu ja się tu męczę?
1: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy!
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
9: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
10: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
11: Metamorfoza starych gratów czy lekcja muzyki u mistrza z Japonii. Zosia Lichota, zapraszam. O 17 ruszają bezpłatne warsztaty w świetlicy wiejskiej w Motańcu. Tamtejsze koło gospodyń wiejskich nauczy Was, jak za pomocą metody dekupaż dać drugie, artystyczne życie zniszczonym przedmiotom. Wszystkie materiały i ekologiczne patenty dostaniecie na miejscu, a i nie zabraknie przekąsek domowej roboty. Zapisy i szczegóły znajdziecie na facebookowym profilu koła w Motańcu. Z kolei o 18:00 Dom Kultury Krzemień w Szczecinie zaprasza na wyjątkowe warsztaty poświęcone muzyce teatru NO. Uczestnicy poznają brzmienie tradycyjnego japońskiego bębenka o nazwie Kotsuzumi, a zajęcia dla wszystkich powyżej 6 roku życia poprowadzi Naoya Toriyama, artysta, który przylatuje do nas prosto z Tokio. Warsztaty są darmowe, a szczegóły oraz zapisy znajdziecie na stronie internetowej Domu Kultury Krzemień. Wybierzcie swoje plany na dzisiejszy wieczór, a kolejne wakacyjne informacje na naszej antenie już o 15:30.
10: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
8: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
9: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium. Super FM.

0: teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tym razem jesteśmy na ulicy Warcisława, a dokładniej pod będącym w remoncie słynnym wiaduktem. Ten słynny wiadukt ma jednak na sobie jeszcze bardziej znane graffiti. Żółty napis Niepko Terror. No i właśnie, ten napis w ocenie radnego Przemysława Słowika z Zielonych buduje charakter tej dzielnicy, więc radny sugeruje, aby w związku z remontem ten element nie zniknął ze ścianki wiaduktu. Radny Słowik pisze także w interpelacji o ewentualnym utworzeniu muralu, który nawiązywałby w jakiś sposób do napisu. W odpowiedzi na interpelację radnego Słowika prezydent miasta Piotr Krzystek pisze, że jest to propozycja godna rozważenia, ale wiadukt przy ulicy Warcisława należy do PKP, a nie do miasta. Obecnie gmina nie planuje także realizacji muralu, ani występowania o zgodę do właściciela, brzmi odpowiedź na interpelację. I choć jeżeli ktoś wykazałby inicjatywę, to może ubiegać się o wsparcie z miejskich programów dotacyjnych dla kultury. Jakie będą więc losy napisu Niepko Terror? Tego na razie nie wiemy. Z ulicy Warcisława dla Radia Super FM relacjonował Piotr Jarząbek.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama. Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy. Poczuj, że nic nie musisz.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Castorama.
3: Teoria.
2: I praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
7: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%.

0: 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny. I po reklamie.
1: Jest 13. Wiadomości Super FM. Dziś spotkanie resortu zdrowia z lekarzami w sprawie ich zarobków. Są kolejne alerty przed burzami z intensywnym deszczem. Uwaga na pumę, ostrzega gmina Polanów w zachodniopomorskim.
0: Super FM. Wiadomości.
1: Dorota Wertycka. Naczelna Rada Lekarska rozmawia z szefową resortu zdrowia o jej propozycji, by maksymalna stawka godzinowa dla lekarzy wyniosła nie więcej niż 240 zł, ale zdaniem prezesa Naczelnej Rady najważniejsze problemy w ochronie zdrowia są inne. Z doktorem Łukaszem Jankowskim rozmawiał Tomasz Fęcka. Tomku, co jeszcze usłyszałeś?
2: Między innymi to, że wczoraj na konferencji ministry zdrowia padły ogólniki, a dziś medycy oczekują już konkretów i realnych projektów przepisów, które mają na nowo uregulować ich pracę. Jankowski dodał, że przyjechał także z postulatami środowiska dotyczącymi odpolitycznienia ochrony zdrowia i zmian wycen świadczeń oraz, że jest gotowy rozmawiać o ograniczeniu czasu pracy lekarzy. Na dyskusję o płacach lekarzy, mówił Jankowski, przyjdzie jeszcze czas.
3: Problemy polskich pacjentów są diametralnie inne niż to, czy lekarz zarabia 240, 250, a może 280 zł.
2: A istnieje jednak ryzyko, że opinię publiczną rozgrzewają nie tyle stawki wymienione przez prezesa Rady, ile przypadki rachunków opiewających na tysiące złotych za godzinę pracy.
1: NATO doprowadzi do Polski i dalej do krajów bałtyckich. Rurociąg dostarczający paliwo do samolotów i czołgów. Sojusz podjął tę decyzję na szczycie w Ankarze i chce przeznaczyć na ten cel 27 miliardów euro.
4: W przypadku zagrożenia wojennego przede wszystkim czołgi, samoloty, wszystko to, co ma silnik, potrzebuje paliwa. Do tej pory infrastruktura, która była budowana na zachodzie, pochodziła z lat 60-tych, 70-tych, ze szczytu zimnej wojny.
5: Rurociągi natowskie to oczywiście przede wszystkim infrastruktura militarna, ale w czasach pokoju one też będą miały zastosowanie.
1: Mówią wiceszef MONU Cezary Tomczyk i wiceminister energii Wojciech Wrochna. Budowa polskiej części rurociągu może kosztować 20 miliardów złotych. Nasz kraj może dostać z NATO nawet połowę tej kwoty, a inwestycja ma być gotowa w ciągu 6 lat. Uwaga na burze z silnym deszczem. Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia obowiązują dziś w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, części mazowieckiego i lubelskiego. Załamanie pogody przyniósł nam niż Bernadette, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
6: Te chłodniejsze masy powietrza, które będą generować właśnie te trudne zjawiska, jakimi są burze, grad.
1: Z prognoz wynika, że dziś lokalnie w czasie burz może wiać się porywisty wiatr z prędkością do 65 km na godzinę, a miejscami może się pojawić grad. Dwoje Rosjan skazanych za szpiegostwo oraz nadanie paczki z bombą. To decyzja sądu w Sosnowcu, który skazał Igora R. na 7 lat więzienia, a Irinę R. na 3 lata więzienia za pomocnictwo w szpiegowstwie. Według ustaleń śledczych Igor R. od lutego do sierpnia 2022 roku współpracował z Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Między innymi gromadził i przekazywał informacje dotyczące rosyjskich działaczy opozycyjnych przebywających w naszym kraju, a także osób i instytucji udzielających im pomocy. Uwaga na pumę. To nie żart, a ostrzeżenie dla mieszkańców gminy Polanów na Pomorzu Zachodnim przed grasującym dzikim kotem w lasach w okolicy Karsinki i Rekowa. Gmina apeluje o niewchodzenie do lasu. Powołany został gminny sztab kryzysowy, by jak najszybciej zlokalizować i odłowić zwierzę.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Jest już dostępny w przestrzeni streamingowej, a dokładnie na platformie Prime Video, jeden z najlepszych i najpopularniejszych filmów tego roku, czyli Projekt Hail Mary z udziałem Ryana Goslinga w głównej roli. Bardzo fajne filmowe doświadczenie. W dodatku dowód, że w kinie głównego nurtu, a na pewno w kinie z Hollywood, ciągle można pokazać coś oryginalnego i bardzo udanego. O filmie Projekt Hail Mary nie brakowało głosów o najlepszym filmie fantastyczno-naukowym tego roku, a nawet dekady. Co więcej, za sukcesem artystycznym poszedł kasowy. Film na całym świecie zarobił blisko 700 milionów dolarów. I już dziś mówi się o sporych oscarowych szansach tego filmu. Mi się wydaje, że rola Ryana Goslinga zasługuje na takie zauważenie. Gosling jest zresztą idealnym wyborem do tej roli. Od lat gra bohaterów skrytych, zamkniętych w sobie, jak w Drive czy Blade Runner 2049. Tutaj musi unieść na barkach niemal cały film. Przez długi czas jest jedyną ludzką postacią na ekranie. Tworzy portret człowieka zwyczajnego, który znalazł się w sytuacji absolutnie niezwykłej. Nie jest herosem ani astronautą z żelaznymi nerwami. To nauczyciel mierzący się z odpowiedzialnością za los planety. Bohaterem filmu Projekt Hail Mary jest nauczyciel nauk ścisłych Reinald Grace, w tej roli właśnie Ryan Gosling, który budzi się na statku kosmicznym, lata świetlne od domu, nie pamiętając, kim jest ani jak się tam znalazł. Gdy wraca mu pamięć, zaczyna odkrywać swoją misję. Rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji powodującej wygaśnięcie Słońca, musi wykorzystać swoją wiedzę naukową i niekonwencjonalne pomysły, aby ocalić wszystko na Ziemi przed zagładą. Ale nieoczekiwana przyjaźń oznacza, że być może nie będzie musiał robić tego sam. Film wyreżyserowali Phil Lord i Christopher Miller, ceniony duet odpowiedzialny za tak kreatywne projekty jak Klopsiki i inne zjawiska przygodowe, czy Lego Przygoda. Scenariusz na bazie powieści Andy'ego Weira napisał Drew Goddard, autor adaptacji m.in. Marsjanina. Projekt Hail Mary to świetne kino. W tradycji najlepszych humanistycznych opowieści fantastyczno-naukowych, takich jak 2001 Odyseja Kosmiczna, Bliskie Spotkania Trzeciego Stopnia czy E.T. Lubię ten film także za to, że został zrealizowany bez udziału przesadnej ilości efektów komputerowych, bowiem skupiono się na efektach analogowych. Na przykład postać Rockiego to lalka sterowana za pomocą sznurków. Projekt Hail Mary bardzo się wyróżnia, a przez to dostarcza wspaniałe filmowe doświadczenie. Polecam.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
5: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
4: Takie cuda tam sprzedają?
5: No pewnie. I to nie za miliony.
6: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
7: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
8: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
9: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
10: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
10: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
10: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
12: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
10: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
12: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
13: Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
16: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
17: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
18: Ach, ta drżąca powieka.
19: I ten nocny skurczybłydek.
18: Biorę magnez i nie czuję efektu.
20: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
21: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
22: Żeby się nie oparzyć. Skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
23: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
24: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
25: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
26: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
27: Przedwojenna muzyka w ogrodzie Willi Lenza, światowa gwiazda jazzu w amfiteatrze, czy spokojne spacery po mieście. Barbara Gądek. O szczegółach będzie w serwisie kulturalnym. Przed nami kolejny muzyczny wieczór w ogrodach Willi Lenza. W sobotę wystąpi tam Szczecińska Orkiestra Nastrojowa. Zespół założony przez akordeonistę i pianistę Krzysztofa Baranowskiego. Zabierze Was w podróż do świata przedwojennej muzyki rozrywkowej. W programie walce, tanga i fokstroty, a tegoroczny koncert wzbogacą także nowe aranżacje znanych utworów. Po entuzjastycznie przyjętym pierwszym występie w Willi Lenza orkiestra powraca, by ponownie stworzyć atmosferę złotej ery polskiej piosenki. Organizatorzy przygotowali również słodki poczęstunek. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą spędzić letni wieczór z muzyką i klimatem dawnych lat. Światowa Gwiazda Jazzu przyjeżdża do Szczecina w ramach festiwalu Szczecin Jazz. W Teatrze Letnim imienia Heleny Majdaniec wystąpi Candy Dalfe, jedna z najbardziej rozpoznawalnych saksofonistek świata. Artystka nazywana królową saksofonu zagra w Polsce tylko jeden koncert i będzie to właśnie szczeciński występ. 18 lipca organizatorzy zapowiadają wieczór pełen jazzowej energii i wirtuozerskich popisów saksofonowych. Jeśli macie ochotę pospacerować po mieście, warto wybrać się na miejskie spacery z przewodnikami. To cykliczne wycieczki prowadzone także w czterech językach, podczas których można poznać historię miasta i jego mniej znane zakątki. Na jutro zaplanowano spacer śladami willi Westendu i ich dawnych właścicieli. Zbiórka o 17 przy pomniku Piłsudskiego na placu Szarych Szeregów. Trasa poprowadzi przez Łękno i Aleje Wojska Polskiego. Poznacie historię zabytkowych willi, zajrzycie także do willi Lęca i usłyszycie opowieść o miejscu narodzin polskiego Big Beatu. To były kulturalne zapowiedzi na najbliższe dni. Szczegóły dotyczące wydarzeń oraz biletów można znaleźć na stronach organizatorów. Do usłyszenia w kolejnym serwisie kulturalnym.
0: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: W programie Gwiazdy na lato rozmawiam z moimi gośćmi o wakacjach, o wolnym czasie, ale także o tym, jak spędzają czas w trasie. Moim gościem jest Ania Wyszkoni. Cześć Aniu, dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Powiedz, jak brzmi lato Ani Wyszkoni? Jakich utworów lubisz słuchać prywatnie o tej porze roku? Ale tak też na przykład wiesz, no bo jesteś często w trasie. Często jeździsz. To czego słuchasz? Czy raczej w ciszy jedziesz na przykład?
3: Zdarza mi się w ciszy, ale przyznaję, że w ciszy najczęściej siedzę w domu. Jeśli już jadę samochodem, lubię, jak ta podróż jest taka energetyczna. Mam swoje playlisty przygotowane na, no szczególnie na te podróże. No i na takich playlistach pojawiają się takie nazwiska jak na przykład Suki Waterhouse, Noah Kahan, zespoły takie jak Mumford & Sons, In Excess. Lubię też śledzić nowości, staram się to robić i właśnie w podróży na to mam najwięcej czasu, ale bardzo często w podróży słucham też audiobooków. Tego się nauczyłam, bo na książki miałam bardzo mało czasu w domu, szczególnie kiedy jeszcze no, moja córka była młodsza i taka bardzo absorbująca, do dzisiaj już ma swoje sprawy i swoje życie. Jest nastolatką, ale nauczyłam się wtedy słuchać audiobooków i to bardzo intensywnie kontynuuję. Lubię słuchać książek.
2: Ale to słuchasz jakichś takich kryminalnych, czy lekkich, jak pisze na przykład, nie wiem, Kasia Grochola?
3: Kryminalne. Ja idę w mocne książki. Lubię, jak się dzieje drastycznie. Lubię, jak się dzieje ciekawie, jak są fajne zagadki kryminalne. No, sięgam raczej po kryminały, ewentualnie jakieś psychologiczne. No, też mi się czasami zdarza jakiś taki, wiesz...
2: Dan Brown na przykład, albo coś takiego?
3: Wiesz co, teraz musiałabym pogrzebać sobie w pamięci, żeby ci przywołać jakieś takie fajne książki, które polecam, bo zauważyłam też, że od kiedy zaczęłam właśnie słuchać audiobooków i nie mam w rękach tej książki, wiesz, i nie patrzę codziennie na ten tytuł, to trochę trudniej ten tytuł zapamiętać. I to jest duży minus audiobooków. Ale jak myślę sobie o mojej ukochanej książce, którą przeczytałam kilka razy już, to no to tutaj zaproponuję jeszcze z innej bajki. To jest biografia Andre Agassi, książka Open. To jest po prostu coś, co powinien przeczytać każdy, nie tylko fan tenisa.
2: Ale ten tenis się u ciebie przewija, bo oglądałaś finał, czytałaś książkę. No, lubisz tego tenisa?
3: Lubię tenis. Lubię, oczywiście teraz nieco się zmieniło, bo odszedł już Nadal, zniknął z kortów Roger Federer, a to była taka rywalizacja, która była dla mnie najbardziej fascynująca, ale pojawiają się nowi, fajni ludzie, no mam swoich ulubionych tenisistów, oczywiście kibicuję Djokovicowi, który jest ostatnim z tej wielkiej trójki, ale jest też Aleksander Zwierew, którego bardzo lubię. No o tenisie mogłabym długo, podobnie jak o skokach spadochronowych, więc ja nie wiem, czy powinniśmy w to iść.
2: Ale w tenisa też grasz?
3: Grałam kiedyś, grałam chyba 3 czy 4 lata, jakoś dosyć intensywnie trenowałam, ale potem potrzebowałam nowych wrażeń i przerzuciłam się na
2: skoki spadochronowe.
3: Skoki spadochronowe pojawiły się ciut później po tenisie, aha. W międzyczasie jeszcze był pole dance, no i oczywiście tradycyjnie siłownia, no to jest jakby niezmienne od lat.
2: To jest podstawa zdrowia. Ania Wyszkoni była gościem w programie Gwiazdy na lato, a już jutro opowiemy o tym, co czeka nas jesienią. Aniu, dziękuję ci bardzo za dzisiaj.
3: Do usłyszenia jutro, pa.
1: Gwiazdy na lato.
0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.

0: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
1: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
2: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
0: I po reklamie.
10: Jest 14. Wiadomości Super FM.
11: Samorząd lekarski już po rozmowie z szefową resortu zdrowia. Czerwone flagi na większości kąpielisk nad Bałtykiem. W wieku 75 lat zmarła piosenkarka Bonnie Tyler.
0: Super FM. Wiadomości.
11: Dorota Wertycka. Samorząd lekarski będzie współpracować z Ministerstwem Zdrowia przy likwidacji kominów płacowych, zapowiada prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski po spotkaniu z szefową resortu zdrowia. Rozmowy miały związek z zaprezentowanymi dzień wcześniej propozycjami

0: sortu dotyczącymi zmian m.in. w sposobie wynagradzania lekarzy. Tak mówiła po spotkaniu minister Jolanta Sobierańska-Grenda.
1: Zmiany są niezbędne. Limity w publicznym sektorze ochrony zdrowia przeznaczane na zarobki powinny powstać. Ta stawka do 240 zł, pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca. To nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
0: Za tydzień odbędzie się posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, na którym ma się pojawić również samorząd lekarski. Agenci CBA w warszawskim ratuszu, urzędzie dzielnicy Ursus i szpitalu południowym. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumentację związaną ze szpitalem, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Dzisiaj od rana na polecenie prokuratury okręgowej w Warszawie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą czynności w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Te zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach prowadzonego śledztwa.
0: To właśnie w szpitalu południowym pracował lekarz bez specjalizacji, który przez ostatni rok pracując w różnych placówkach miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Czerwone flagi wywieszone na większości nadmorskich kąpielisk to przez wysokie fale i wiatr oraz prądy wsteczne. W województwie zachodniopomorskim zamkniętych jest około 110 kąpielisk. Między innymi w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Rewalu, koło brzegu Mielnie i Darłówku. W województwie pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje na około 50 kąpieliskach, między innymi w Ustce, Łebie, Władysławowie, Chałupach i na Mierzei Wiślanej. Na tej ostatniej trwa też sprzątanie po wczorajszym sztormie, a dziś obowiązują alerty IMGW przed burzami z silnym deszczem w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, części mazowieckiego i lubelskiego. Nie żyje Bonnie Tyler, brytyjska piosenkarka, ikona muzyki lat 80. Wokalistka zmarła nagle, jak przekazała rodzina, w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby. W maju została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej po pilnej operacji jelit. Potem przebywała na oddziale intensywnej terapii. Bonnie Tyler miała 75 lat. Iga Świątek ma zagrać na początku sierpnia w silnie obsadzonym turnieju w Toronto. To będzie szansa na odkucie się po słabym Wimbledonie, który wciąż trwa. A więcej o tym Michał Waszkiewicz.
3: Jedna mistrzyni Wielkoszyna, dwie Czeszki i mająca znakomitą serię Ukrainka to skład półfinałów wielkoszemowego Wimbledonu. Najpierw na kort wejdą Amerykanka Coco Gauff, która ma już na koncie triumfy we French Open i US Open oraz Karolina Muchowa, która najdalej doszła 3 lata temu do finału Rolanda Garrosa, ale w nim przegrała z Igą Świątek. Jej rodaczka Linda Noskowa zagra w drugim półfinale z Martą Kostiuk. Z ostatniego meczu z Ukrainką nie ma dobrych wspomnień. Kostiuk z ostatnich 22 meczów przegrała tylko jeden w półfinale French Open.
0: A w półfinałach zagrają jutro Aleksander Zwieriew i Artur Ferry oraz Nowak Dżokowicz i Jannik Sinner.

0: Wakacyjne pocztówki z podróży. Zaprasza Tomek Duda.
1: Kiedy stoimy dzisiaj nad spokojną taflą kanału Fino, trudno uwierzyć, że na początku XVII wieku była to jedna z najbardziej ambitnych inwestycji inżynieryjnych w tej części Europy. Władcy Brandenburgii chcieli połączyć dwa wielkie systemy rzeczne. System Havel i Odry. Chodziło oczywiście o handel. Tam, gdzie dzisiaj płyną kajaki i jachty, przez stulecia transportowano sól, drewno, zboże, żelazo, cegły, no i dziesiątki innych towarów. Kanał był takim krwiobiegiem rozwijającego się państwa, a później także rodzącego się przemysłu Brandenburgii. Dzisiaj statki poruszają się samodzielnie. Dawniej było zupełnie inaczej. Barki ciągnęły konie, a czasami ludzie. Szli powoli ścieżką biegnącą wzdłuż brzegu z liną przewieszoną przez ramię. Taką drogą szli właśnie ci ciągacze tych wszystkich barek, a droga nazywała się Treidelweg, droga holownicza. Każdy kilometr oznaczał ciężką pracę, zależną od pogody, poziomu wody, siły mięśni. Dzisiaj tą samą trasą jeżdżą rowerzyści. No to chyba jedna z najpiękniejszych przemian, jakie można sobie wyobrazić. Droga ciężkiej pracy stała się drogą wypoczynku. Trasa liczy około 45 km. Prowadzi przez spokojne lasy, niewielkie miejscowości oraz tereny pełne jezior i mokradeł. To taka Brandenburgia w swoim najbardziej kameralnym wydaniu. Nie ma tu tłumów, ale jest cisza, śpiew ptaków, szum trzcin, no od czasu do czasu charakterystyczny dźwięk zamykającej się śluzy. No a śluzy są tutaj prawdziwymi bohaterami tej opowieści. Na kanale Fino zachowało się 12 historycznych śluz, z których wiele do dzisiaj obsługiwanych jest ręcznie. Patrząc na taką pracę śluzowego, łatwo zrozumieć, że jeszcze nie tak dawno żegluga była sztuką wymagającą cierpliwości i precyzji. Nie wszystko odbywało się za naciśnięciem jednego przycisku. Czas płynął wolniej, podróż była częścią doświadczenia, a nie tylko w zasadzie drogą do celu. Kulminacją tej wodnej podróży jest jednak miejsce wyjątkowe. Podnośnia statków w Niederfiną. No już mówiliśmy o tym na antenie Super FM. Nawet jeśli ktoś nie interesuje się techniką, no trudno pozostać wobec niej obojętnym. Ta gigantyczna stalowa konstrukcja pozwala statkom pokonać różnicę poziomu wynoszącą aż 36 metrów. Zamiast mozolnie przepływać przez kolejne śluzy, jednostki wpływają do ogromnej komory wypełnionej wodą, która niczym gigantyczna winda unosi je albo opuszcza w ciągu kilku minut. No to jeden z tych momentów, kiedy człowiek uświadamia sobie, że inżynieria także potrafi zachwycać. No lubię takie miejsca. One pokazują, że krajobraz nie jest jedynie dziełem natury. Tworzą go również ludzie, pomysły, marzenia, ciężka praca, odwaga, by zmieniać świat. Kanał Fino jest więc nie tylko drogą wodną. To jest taka opowieść o tym, jak człowiek nauczył rzekę płynąć tam, gdzie wcześniej nigdy nie płynęła. A dzisiaj wystarczy wsiąść na rower, zatrzymać się na jednej z drewnianych ławek nad wodą, no i wsłuchać się w ciszę, bo czasem właśnie ona opowiada najwięcej. Do usłyszenia. Cześć.
0: Wakacyjne pocztówki z podróży.

0: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Jesteśmy w Aqua Resort Międzyzdroje i pan Paweł Polka,
3: Chief Experience Officer zajmujący się spa, nowym Aqua Spa w Międzyzdrojach,
2: nakłonił mnie, żeby właśnie w ten sposób rozpocząć dzisiejszy odcinek. Jesteśmy w spa. Przepięknym, nowoczesnym, oryginalnym, ale spa, które zmienia filozofię, które wprowadza nową filozofię i to jest niezwykle oryginalne.
3: No wystarczy się wsłuchać w ten dźwięk. To jest jedyny dźwięk, który teraz powinien mieć tak naprawdę znaczenie. W świecie, które żąda od nas takiej nieustannej uwagi, taki prawdziwy luksus, tak naprawdę zaczyna się od takiego jednego świadomego oddechu. Filozofia nowego Aqua Spa w Międzyzdrojach to taki powrót do naturalnego rytmu, właśnie do naturalnego rytmu oddechu. Zaczynamy od wdechu, który pokazuje nam taką surową potęgę bałtyckiego wiatru, klifu i wolność natury. I to moment tak naprawdę takiego totalnego odcięcia się od hałasu dnia codziennego. A druga rzecz to wydech, czyli to z kolei takie przekroczenie progu naszego spa. To szmaragdowa toń wody naszego Tranquility Pool, czyli takiego basenu uspokojenia w saunarium, w którym możecie Państwo polewitować, czy spędzić czas po saunach, po naszych rytuałach saunowych. To takie otulające ciepło i wibrująca cisza, która po prostu w jakimś sensie zwalnia. To Aqua Resort po prostu to przestrzeń, by się po prostu zatrzymać i odetchnąć we własnym rytmie.
2: Filozofia niezwykle ciekawa i sposób prezentowania jej również, ale chciałam jeszcze zapytać, oferta masaży, bo rozumiem, że nie tylko będziemy tutaj wypoczywali, nie tylko będziemy się wycieszali, ale możemy również skorzystać z dobrodziejstw dotyku.
3: Jak najbardziej. Ten dotyk w tej filozofii jest niezwykle ważny i oczywiście mamy zróżnicowaną ofertę masaży praktycznie dla każdego, od takich masaży typowo balijskich, mocno orientalnych, które wykonywane są przez oryginalne Baliki z Indonezji, poprzez masaże klasyczne, poprzez masaże relaksacyjne, chociażby masaż taką świecą, który niesamowicie relaksuje, ale też właśnie bazujemy także na masażu tkanek głębokich, który jest odpowiedni szczególnie dla panów, którzy są zmęczeni, szczególnie po podróży. Tutaj często nasi goście przyjeżdżają z daleka, nawet 300-500 kilometrów, żeby odwiedzić nasze spa. I serwujemy im masaże właśnie dosyć mocne, takie, na których można poczuć trochę bólu. Natomiast wszystko to się odnosi właśnie do naszej filozofii oddechu i wdechu i wydechu. Również jakby na samym początku masaży nasze terapeutki odnajdują właśnie wdech i wydech osoby leżącej i skupiamy się na tym jak najbardziej, żeby wprowadzić wręcz naszego gościa w taki stan alfa upojenia, można powiedzieć, i pełnej relaksacji.
2: Ta filozofia niezwykle dobrze koresponduje z Bałtykiem i z falą. Mamy i wdech, i wydech. Pięknie filozofia wschodu łączy się tutaj z medycyną i z mądrością medycyny. Zaintrygowało mnie to, co się wyświetla na ekranie przy recepcji. Masaż na plaży.
3: Tak, to nowość, którą zaczęliśmy oferować kilka dni temu nasze baliki i filipinki, które z nami od niedawna współpracują, oferują bezpośrednio na plaży zabiegi, które znajdują się obok naszego beach baru przy zejściu G. To jest takie miejsce, które jest oddalone dwa wejścia mniej więcej od molo w Międzyzdrojach. Tam serwujemy masaże trochę krótsze, ale także 50-minutowe. Możemy poprosić gości do naszej takiej przestrzeni kaban na górnym piętrze naszego beach baru i tam zaserwować gościom wspaniały masaż przy szumie fal, szczególnie jak jest trochę mniej osób na plaży, jest to niesamowity efekt.
2: Oddech to jest automasaż właściwie, taki automasaż wewnętrzny. Zewnętrznie zadbają o nas masażyści z Aqua Resort Międzyzdroje. A o wszystkim opowiadał nam pan Paweł Polka.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
4: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
5: Reklama.
6: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
7: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Zaprasza Renault Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.renault.pl.
13: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami, przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crush. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
5: i po reklamie.
10: Super FM.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Zacznę nieco przewrotnie, że tu i teraz to jest facebookowy profil Radia Super FM, na którym możecie już zobaczyć film, który nakręcił mój redakcyjny kolega Piotr Jarząbek.
2: No byliśmy przed chwilą, dosłownie wróciliśmy z takiego spaceru prasowego dla dziennikarzy z nowego SDS-u. No było co zwiedzać.
1: SDS 2.0, przypomnijmy, kiedy stara hala się zawaliła. Ostatecznie zdaje się, że pieniądze z Polskiego Ładu, dofinansowanie, i w tym momencie ta hala jest po odbiorach. No i jest właściwie gotowa. Co nasi słuchacze zobaczą na tym filmie? No bo jeszcze nie możecie tego zwiedzać, chociaż są takie informacje, że chrześcijanie też będą mogli tam wchodzić. Natomiast zaanonsujmy, co zobaczycie na facebookowym profilu Radia Super FM.
2: Tak jest, oczywiście zachęcamy, żebyście odpalili sobie sami ten filmik, przekonali się na własne oczy. No jeżeli chodzi o sam SDS, no to przede wszystkim hala sportowa, która na mnie, nie wiem jak na tobie, Andrzeju, zrobiła dosyć spore wrażenie. Taka dosyć pokaźna hala sportowa, mimo tego, że pojemność tej hali nie jest wcale taka duża. No oprócz tego jeszcze ring bokserski, też wyglądający naprawdę ciekawie. No i basen. Basen też bardzo duży, który będzie mógł chociażby, będą tam mogły być rozgrywki czy to Mistrzostw Polski, ale też piłki wodnej, co też jest ciekawe.
1: No ale to 25-metrowy basen. To znaczy, ja powiedziałbym w taki sposób, bo akurat basen jest w tej starej części. Zwrócilibyśmy też uwagę na to, że zachowano mozaiki, które tam tak. były. To jedna z tych kwestii, które gdzieś tam się przejawiały w tej dyskusji o odbudowie SDS-u, no więc te mozaiki tam są. Jeżeli chodzi o samą halę sportową, zapach, no tego nie oddamy na filmie, tak, ale jeszcze tak. pachnie nowością. Zobaczymy, jak długo. Na razie potwierdzone są rozgrywki koszykarzy King Wilków Morskich Szczecin i chyba nie tylko, z tego co się zdążyliśmy dowiedzieć.
2: Wydaje mi się, że trwają jeszcze rozmowy, jeżeli chodzi o szczecińskich futsalistów, bo oni też narzekają na grę na Twardowskiego, bo tam też piłkarze ręczni grają, no i wiadomo, ten parkiet tam jest tylko jeden, nie jest wymieniany, piłkarze ręczni zostawiają tam klej z piłki oczywiście, no a futsalistom się to nie podoba, także to jeżeli chodzi o takie kuluarowe głosy, ale jeszcze to nie jest potwierdzone.
1: Z tego co rozmawiałem z szefem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinie, jest też informacja o tym, że wymienieni przez ciebie piłkarze ręczni również będą tam ćwiczyć, ale też dodajmy, że tam są te specjalne rozsuwane, rozwijane parkiety. Byliśmy zresztą w tym pomieszczeniu, gdzie są te rolki z parkietami. To trochę musi potrwać, zanim to się rozprostuje, ale później już jest gotowa. Zobaczycie to na facebookowym profilu Radia Super FM. Oczywiście te wszystkie rozgrywki halowe to i tak dopiero od jesieni, zdaje się, liga się zaczyna, więc no podejrzewam, że po wakacjach huczne otwarcie. Były też takie informacje, zapowiedzi, że być może jeszcze w trakcie wakacji gdzieś tam jakieś takie wycieczki, tak jak my poszliśmy, będzie można sobie urządzić, ale to musicie śledzić po prostu media miasta. My też oczywiście o tym w Radiu Super FM będziemy mówić, także przewrotnie tu i teraz facebookowy profil Radia Super FM. Zapraszali Andrzej Kutys i Piotr Jarząbek.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
1: I po reklamie.
5: Jest 15. Wiadomości Super FM.
6: Brak konkretów, mówią lekarze po spotkaniu z ministerstwem. Uwaga na oszustów domagających się dopłat do paczek z Chin. Duża suma pieniędzy znaleziona w stołecznym zoo. Policja szuka właściciela.
1: Super FM. Wiadomości.
6: Dorota Wertycka. Dobre rozmowy, ale mało konkretów. Tak prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski podsumowuje spotkanie z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia. Z kolei szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda mówi o konstruktywnym dialogu. A spotkanie to reakcja na kryzys w systemie opieki zdrowotnej i afery związane z zarobkami lekarzy. Resort proponuje, by zarobki nie przekraczały 240 zł na godzinę. Tomasz Węcka.
7: Wygląda na to, że stronom sporu i ministerstwu, i lekarzom zależy na obniżeniu napięcia. Tak prezes Jankowski, jak i minister Sobierańska-Grenda po spotkaniu mówili o swoistym resecie w rozmowach. Tyle, że kwestii spornych nie brakuje i bynajmniej nie jest to tylko kwestia zarobków, ale też na przykład proponowanego lekarzom wymogu pracy przynajmniej na pół etatu w jednej placówce.
8: Przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
9: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza. Pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
7: Kolejne spotkanie środowiska lekarskiego z kierownictwem resortu zdrowia za tydzień.

0: Szef Krajowej Administracji Skarbowej ostrzega przed oszustwami związanymi z nowymi zasadami kupowania w chińskich sklepach internetowych. Od tygodnia do paczek doliczane jest dodatkowe cło. Ma to powstrzymać rzekę chińskich towarów płynącą do Europy i pomóc chronić europejskich producentów. Pierwsze sygnały o próbach tego typu oszustw, w których przestępcy domagają się rzekomej konieczności dopłaty cła, już są, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
1: Urzędnik skarbowy nie pobiera opłat jakichkolwiek celnych, w tym przypadku e-commerce'owych. Za to jest odpowiedzialna dana platforma, dany operator, który funkcjonuje w danym kraju Unii Europejskiej.
0: Chińscy sprzedawcy już zaczęli doliczać do zakupów dodatkowe opłaty celne. Klienci mają je płacić przy składaniu zamówienia. Na 20 skontrolowanych partii lodów w 12 stwierdzono nieprawidłowości. Chodziło m.in. o stosowanie nazwy nieadekwatnej do smaku, czy o brak wykazu składników, przekazała Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Jeśli chodzi o nieprawidłowości dotyczące nazw, to na przykład lody czekoladowe okazały się lodami zawierającymi jedynie kakao, lody śmietankowe wcale nie były na śmietance, a rzemieślnicze zdarzyło się, że pochodziły z hurtowni albo od producenta prowadzącego produkcję na masową skalę. Policjanci z warszawskiej Pragi Północ szukają właściciela lub właścicielki dużej sumy pieniędzy. Gotówkę znalazła 7 lipca przed południem osoba zwiedzająca warszawskie zoo i przekazała pracownikom ogrodu. Pieniądze zostały zabezpieczone przez policjantów z Komendy Rejonowej Policji przy Jagiellońskiej. Osoba, która je zgubiła i jest w stanie udowodnić, że są jej własnością, proszona jest o kontakt. Na ulicę Białegostoku wyjechało właśnie 30 nowych elektrycznych autobusów miejskich. Do początku przyszłego roku ogólna liczba elektryków w mieście prawie się podwoi. To w związku z wymogami, jakie na samorządy nakłada ustawa o elektromobilności.
2: Komfort przede wszystkim pasażerów, bo tutaj o nich chodzi, ale też i komfort prowadzenia tych autobusów przez kierowców naszych będzie zdecydowanie wyższy.
0: Mówi szef Miejskiej Spółki Komunikacyjnej Krzysztof Kondraciuk, a chodzi również o komfort termiczny.
3: Super FM na lato.
4: Super FM na lato.
5: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Na zegarach 20 minut po 15 to w Radiu Super FM oznacza pierwszy w czwartek raport ze szczecińskich dróg. Zaczynamy od wieści z okolic stadionu piłkarskiej Pogoni Szczecin. To jest skrzyżowanie Twardowskiego z Witkiewicza i Jagiellońską. Tam mieliśmy kolizję kilku samochodów. Na miejscu pracują już służby, ale na Twardowskiego właśnie są teraz korki. Polecamy omijać tamte rejony, choć nie róbcie tego przez Poniatowskiego. Tam również wielu zmotoryzowanych. Zderzak w zderzak jedziemy oczywiście także na rondzie Kierosa. Tutaj największe problemy kierowcy mają na Kusłońcu w obu kierunkach. Podobnie na Europejskiej. Tutaj nie pojedziecie za szybko. Sporo samochodów widzę teraz także na skrzyżowaniu Kusłońcu z Bohaterów Warszawy. W każdą stronę trzeba będzie chwilę postać. Wzmożony ruch także na Mieszka Pierwszego przed skrętem w Milczańską. Stracicie trochę czasu. Podobnie na dojeździe do Ronda Uniwersyteckiego. Tutaj to w ogóle stoimy na Cukrowej, na Krakowskiej, na Południowej, czyli właściwie z każdej strony. Nieco dłużej będziecie stali także przed Rondem Hakena. Tutaj kolejka chociażby na Floriana Krygiera, która zaczyna się tuż za skrętem w ulicę Ustowską. Możecie do nas dzwonić. My czekamy na wasze wieści z dróg. A teraz na 97,5 Simply Red.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego Mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
2: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlsham. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
4: W Kaskadzie przez cały lipiec baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny, sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
8: I po reklamie.
2: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
9: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
10: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
11: Biegowy wycisk w parku czy oscarowy hit na leżaku? Szczecin ma dziś świetne plany na wieczór pod chmurką. Zosia Lichota, zapraszam. Już o 19:00 pod pomnikiem Trzech Orłów wystartuje razowy trening sportowy. Ruchowa Akademia Zdrowia zaprasza wszystkich, bez względu na formę i tempo, na wspólne bieganie na dystansie od 5 do 10 km. To idealna okazja nie tylko, żeby złapać formę i poznać innych biegaczy, ale i dowiedzieć się, jak przygotować się do zbliżającego się nocnego portowego maratonu szczecińskiego. Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny, wystarczy więc tylko przyjść w sportowych butach i z dobrym humorem. Z kolei o 21:30 czas na relaks. Kino na leżakach tym razem rozstawi się na boisku przy ulicy Kolonistów w Szczecinie. W ramach cyklu Oscarowe noce zobaczycie dziś dramat Teoria wszystkiego, na który wstęp jest bezpłatny. Dodatkowo organizatorzy zapewniają leżaki, koce, a w razie potrzeby również peleryny przeciwdeszczowe i spraye na komary. Wybierzcie swój plan na ten czwartek i korzystajcie z letniego wieczoru. Kolejne wakacyjne wiadomości usłyszycie na naszej antenie już jutro rano, punktualnie o 9:30.
10: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
2: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
9: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.

0: program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Cały czas w Radiu Super FM śledzimy dla Was najważniejsze doniesienia ze szczecińskich dróg. Spore problemy kierowcy będą mieli teraz przy przejeździe z prawej na lewą stronę Odry. Mówię oczywiście o Estakadzie Pomorskiej. Korek w tym miejscu zaczyna się kawałek za basenem górniczym, no i tak powoli samochody jadą sobie aż do tego zwężenia na Estakadzie. Jadąc dalej niestety nie jest lepiej. Most długi energetyków pewnie nie jednego przyprawił już dzisiaj o ból głowy. Tutaj ogromna kolejka. Podobnie na Nabrzeżu Wieleckim po obu stronach skrzyżowania hamulca używamy znacznie częściej. Zderzak w zderzak jedziemy także na Wyszyńskiego. I to tak samo, w obie strony. Wielu zmotoryzowanych także na Bramie Portowej przed wjazdem w Krzywoustego, podobnie na Edmunda Bałuki przed Placem Zgody. Ale żeby nie było tak pesymistycznie i smutno, to mamy też trochę dobrych wieści dla szczecińskich kierowców. Takie płyną chociażby z ulicy Matejki, tutaj przejedziecie bez problemów, podobnie na Jana Skolna, a także, uwaga, Bogumińska, ale ona przejezdna tylko w jedną stronę. Na dojeździe do ulicy Pokoju swoje będziecie musieli odstać.
0: Program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
1: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
2: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: W Kaskadzie przez cały lipiec baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny, sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
5: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
6: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
9: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
10: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
0: I po reklamie.
11: Jest 16. Wiadomości Super FM.
12: Czy drugi próg podatkowy zostanie podwyższony? Rozmowy w poniedziałek. Utrudnienia w kursowaniu pierwszej linii warszawskiego metra. Znany youtuber oskarżony o przesyłanie pornografii 13-latce.
0: Super FM. Wiadomości.
12: Dorota Werdecka. Co z podniesieniem drugiego progu podatkowego z obecnych 120 do 140 tysięcy złotych? Po weekendzie w poniedziałek z ministrem finansów, który nad taką zmianą się zastanawia, będzie rozmawiać szefowa Polski 2050, od dawna sygnalizująca, że zmianę trzeba wprowadzić. A dlaczego? O tym Maciej Gluczka.
13: Coraz więcej średnio zarabiających wpada w drugi próg podatkowy, mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
14: Oni nawet nie wpadają w drugi próg, to ten drugi próg wpada w nich, dlatego że im ze względu nawet na inflację rosną zarobki i ktoś średnio zarabiający płacił 12%, a tu nagle zaczyna wpadać w 32%.
13: Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
15: Oczywiście to jest decyzja ministra Domańskiego, bo on odpowiada za kwestie finansów publicznych.
13: Dla podatników taka zmiana oznaczałaby do 4 tysięcy mniej zapłaconego podatku w skali roku, a dla budżetu państwa koszt tej zmiany szacowany jest na około 9 miliardów złotych rocznie.
12: Utrudnienia w kursowaniu stołecznego

0: jutra. Linia M1 jeździ w dwóch pętlach, Kabaty Stokłosy oraz Politechnika Młociny. Pociągi podziemnej kolejki nie zatrzymują się przy stacji Wilanowska. Na tej trasie kursuje autobusowa linia zastępcza za metro oraz zastępcza linia tramwajowa od przystanku metro Wilanowska do placu Narutowicza. YouTuber oskarżony o przesyłanie 13-latce materiałów pornograficznych to 31-letni Wojciech K., znany jako Wojtas. Według śledczych do zdarzenia doszło w 2014 roku. YouTuber poznał dziewczynkę przez internet podczas wspólnych nagrań materiałów wideo z popularnej gry. Rozmowy na czacie grupowym z czasem przeniosły się na grunt prywatny, po czym przez kilka miesięcy YouTuber przesyłał 13-latce zdjęcia oraz transmisje z treściami pornograficznymi. Nie przyznał się do winy, grozi mu do 3 lat więzienia. Zaczęło 48, zostało już tylko 8. Czas na ćwierćfinały piłkarskich mistrzostw świata. Pierwszego półfinalistę poznamy dziś wieczorem. Będzie to Francja lub Maroko, czyli drużyny, które na poprzednim mundialu zajęły odpowiednio drugie i czwarte miejsce. Michał Waszkiewicz.
1: Zdaniem wielu ekspertów Francja jest najmocniejsza i jest głównym faworytem do tytułu, ale z Paragwajem w poprzedniej rundzie mocno się męczyła. Są świetni, ale nie czujemy się gorsi, mówi marokański pomocnik Brahim Diaz. Oczywiście gramy przeciwko jednemu z faworytów, ale skoro jesteśmy już na tym etapie, to znaczy, że potrafimy rywalizować z takimi drużynami. Francuzi zdają sobie sprawę, że Maroko w stawce najlepszych drużyn nie znalazło się przypadkowo. Mecz w Bostonie dziś o 22:00.
0: Dania na wynos mogą zawierać znacznie więcej soli niż wynika z informacji podawanych w menu. W brytyjskim badaniu prawie połowa sprawdzonych posiłków przekraczała deklarowane wartości, a niektóre nawet cały dzienny limit już w jednej porcji. Badacze wzięli pod lupę posiłki na wynos w 23 punktach, w tym w lokalach należących do dużych sieci gastronomicznych oraz w niezależnych barach i restauracjach. Najwięcej w przeliczeniu na porcje soli miały dania z makaronem, a zaskakująco dobrze wypadły tradycyjne brytyjskie bary serwujące rybę z frytkami. Super FM.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Shut Up and Dance przed chwilą na antenie Radia Super FM to oczywiście utwór zespołu Walk the Moon, a teraz czas na najświeższe wieści ze szczecińskich dróg. Na początek zerkamy na Prawobrzeże. Tutaj kierowcy czekają teraz na przejazd przez skrzyżowanie Zwierzynieckiej z Niedźwiedzią, no i niestety muszę ich zmartwić, bo chwilę sobie poczekają. Spory ruch także na Pomorskiej to na dojeździe do Goleniowskiej i Miligierczak. Tam też jedziemy nieco wolniej. Wzmożony ruch także na ulicy Struga, tutaj przed skrzyżowaniem z Gryfińską w kierunku wyjazdu z miasta stracimy kilka minut. Podobnie sprawy mają się na Batalionów Chłopskich, stoimy przed dojazdem do ronda Ułanów Podolskich. Tak samo na Leszczynowej, choć tu kolejka znacznie krótsza. Przejeżdżając na Lewobrzeże, tutaj sytuacja zgoła odmienna niż nawet w poprzedniej godzinie. Na Estakadzie Pomorskiej problemów już nie ma, jedziemy płynnie, Floriana Krygiera za to stoi. Oczywiście przed wjazdem na rondo Hakena. Tutaj zderzak w zderzak jedziemy od Ustowskiej. Wolniej na Hakena wjeżdżamy także od strony Południowej, Cukrowej i obwodnicy Przedsławia. Będziecie musieli sobie doliczyć kilka minut w samochodzie.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: Zespół Queen i absolutny klasyk Radio Gaga już za chwilę na 97,5. Ja tylko przypomnę, czekamy na wasze wieści z dróg. 91 24 55.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
2: Reklama.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustowo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, Ustowo 51, www.kaflando.pl.
9: W Kaskadzie przez cały lipiec baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny, sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada, najlepsze wakacje w mieście.
10: Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj, zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
11: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną, kolegium medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
12: I po reklamie.
13: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
14: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
15: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
16: Zaczynamy ćwierćfinałowe rozgrywki na piłkarskim mundialu. Na początek, według wielu, najciekawsze starcie w 1/4, czyli Francja-Maroko. Rewanż za półfinał Mistrzostw Świata 2022 w Katarze. Wtedy trójkolorowi wygrali 2-0. Podopieczni Didiera Deschampsa są niepokonani w 12 kolejnych meczach o stawkę. Mają też serię 7 wygranych z rzędu. Choć, to też trzeba powiedzieć, w 1/8 musieli się mocno namęczyć, żeby wygrać 1-0 z Paragwajem. Jeśli jednak Francuzi przedłużą serię do 8 wygranych, zostaną dopiero trzecią reprezentacją w historii, która awansuje do 3 kolejnych półfinałów na mundialu. Lwy Atlasu natomiast na pewno będą chciały zrewanżować się za ten pojedynek z 2022 roku. Awans Maroka oznaczałby dopiero drugi w historii przypadek, gdy afrykańska drużyna melduje się w półfinale po sukcesie sprzed 4 lat. Seria 10 meczów bez porażki pokazuje jednak, że stać ich na sprawienie niespodzianki. Co jeszcze warto dodać, Marokańczycy w ćwierćfinale będą musieli sobie poradzić bez Ismaela Saibariego, najlepszego strzelca drużyny na turnieju. Jego z gry wykluczyła kontuzja mięśniowa. Po drugiej stronie barykady znak zapytania stawiamy przy pomocniku Realu Madryt. Jest to Aurélien Tchouaméni. On zmaga się z urazem uda.
15: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
13: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
14: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: Na zegarach wybiła już 16:40, a zatem po raz ostatni w czwartek zaglądamy na ulicę Szczecina. Niestety dla wielu kierowców nie zmniejszyła się kolejka na moście Długim i Energetyków. Tutaj cały czas poruszamy się dosyć wolno. Podobnie kawałek dalej, na Wyszyńskiego, przed Bramą Portową. Nieco rozładował się za to korek na Nabrzeżu Wieleckim, tamtędy przejedziecie już bez większych kłopotów. Duży ruch teraz na Placu Grunwaldzkim, tutaj zderzak w zderzak jedziemy od Rajskiego, podobnie na Śląskiej i Jana Pawła II. Do Placu Odrodzenia dojeżdżamy płynnie, ale jadąc dalej na Plac Szarych Szeregów, no to tutaj może już być problem. Na pewno stracicie kilka minut, nawet próbując ominąć ten korek przez Wielkopolską, no to niestety tam też sobie postoicie. Na antenie Radia Super FM już za chwilę Dua Lipa, ja tymczasem już się z wami żegnam. Piotr Jarząbek, bardzo dziękuję za wspólną jazdę w czwartek, życzę bezpiecznej drogi i spokojnego popołudnia.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlsham. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
1: I po reklamie.
3: Jest 17. Wiadomości Super FM.
4: Małżeństwo Rosjan skazane za szpiegostwo przez sąd w Sosnowcu. Lokaty bankowe bez wysokiego oprocentowania, stopy stoją w miejscu. Pierwsze smoczyce pojawiły się na warszawskim lotnisku. Urządzeń będzie więcej.
1: Super FM. Wiadomości.
4: Dorota Wertycka. Spotkanie było konstruktywne i nie dotyczyło tylko kwestii płacowych, ale przede wszystkim przejrzystości, zawierania umów, ewidencjonowania czasu pracy i wypłacania wynagrodzeń. Tak szefowa resortu zdrowia podsumowała rozmowę z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Są kwestie sporne, a w czym obie strony są zgodne, o tym Tomasz Węska.
5: Jeśli wierzyć deklaracjom, to jedną z takich rzeczy jest konieczność zmiany wycen niektórych świadczeń medycznych, a drugą doprecyzowanie warunków zatrudniania specjalistów tak, żeby kontrakty nie stanowiły wśród nich tak dominującej formy zatrudnienia jak dziś, mówi prezes Rady Łukasz Jankowski.
6: To jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu, na umowy o pracę.
5: Szefowa resortu zdrowia zapewnia też, że środowisko medyków nie sprzeciwia się temu, by skończyć ze spółkami lekarskimi, a takimi jak ta, która wystawiała szpitalom, na przykład kujawsko-pomorskim Mogilnie, zawyżone rachunki sięgające 26 tysięcy złotych za godzinę pracy.
4: Sąd okręgowy w Sosnowcu skazał małżeństwo Rosjan za szpiegostwo. Igorowi R. wymierzył karę 7 lat, a jego żonie Irinie 3 lat więzienia. Jak mówiła sędzia Ewelina Pałgan-Witek, Igor R. został też skazany za nadanie paczki z niebezpiecznym materiałem.
7: Składający się z butelki plastikowej o pojemności 1,1 litra, zawierającej materiał wybuchowy w postaci nitroglikolu, dwuazotan glikolu etynelowego, dwa markery do pisania z ukrytymi w nich dwoma wojskowymi zapalnikami elektrycznymi, powerbank.
4: Oboje byli stypendystami Uniwersytetu Śląskiego, a polskie władze przyznały im status uchodźców. Od 2 lat przebywają w areszcie. Dziś nie stawili się w sądzie. Nie ma co liczyć na to, że banki zapłacą nam lepiej zatrzymane u nich pieniądze. Stopy procentowe stoją w miejscu, w związku z tym nie ma co liczyć na wysokie oprocentowanie lokat, mówi Jarosław Sadowski, analityk Rankomat.pl.
8: To średnie oprocentowanie wynosiło 2,94%, więc już poniżej tych 3%. Ale jeżeli ktoś jest aktywny, porównuje, korzysta z okazji, no to tych ofert jeszcze takich, powiedzmy, na ponad 5% trochę jest, ale naprawdę już niewiele.
4: Na dłużej stanęły też na razie raty kredytów. Pierwsze dwie smoczyce są już na największym w Polsce w warszawskim lotnisku Chopina. Tak pracownicy portu mówią o nowoczesnych skanerach, dzięki którym w bagażu podręcznym można przewieźć więcej płynów. Mówi rzecznik portu Piotr Rudzki, dodając, że w wakacje pojawią się kolejne urządzenia.
9: Nie trzeba będzie całej tej elektroniki, którą często pasażerowie przewożą. Nie trzeba będzie tego wyjmować z bagażu podręcznego. Mamy zamówionych 15 urządzeń.
4: Urządzenia na razie obsługują tylko pasażerów fast track korzystających

0: z usługi zwykłej, płatnej, szybszej kontroli. W stołecznym zoo urodził się źrebak konia przewalskiego. To najstarsza żyjąca rasa koni, blisko spokrewniona z żyjącymi kiedyś dzikimi końmi. Ruszył właśnie plebiscyt na propozycję imienia dla konia zaczynającego się na literę S. Propozycje można zgłaszać do wtorku.
1: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
1: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
2: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0%, albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
12: Super FM zaprasza.
13: Muzyczne legendy i koncerty, które łączą pokolenia. Przed Wami wyjątkowo gorący czas na szczecińskich scenach. Barbara Gądek, zapraszam na kulturalny rozkład jazdy w Radiu Super FM. Zaczynamy od powrotu, na który czekało wielu fanów. Łona, Konieczny i Krupa wracają do Szczecina ze swoim genialnym materiałem Taxi. To wyjątkowa opowieść o mieście, o ludziach i o Polsce ostatnich trzech dekad. Widziana z bardzo specyficznej perspektywy, zza szyby taksówki. Na scenie spotkanie hip-hopu, jazzu i nocnej miejskiej narracji. Łona z właściwą sobie reporterską uważnością przygląda się naszej codzienności, sięgając po autentyczne historie taksówkarek, taksówkarzy i ich pasażerów. To pełen refleksji koncertowy spektakl opowiadający o zmianach kulturowych i o relacjach zapisanych w krótkich kursach przez miasto. Wszystko to zobaczycie i usłyszycie 17 lipca w Domu Kultury Słowianin. To już ostatnie tygodnie światowej wystawy immersyjnej Klimt i Monet w Szczecinie. Ekspozycję można oglądać tylko do 26 lipca w Digital Art Center przy ulicy Twardowskiego. W ramach jednego biletu poznacie twórczość kilku mistrzów impresjonizmu. W programie są m.in. wielkoformatowe reprodukcje dzieł, projekcje immersyjne i strefa wirtualnej rzeczywistości, pozwalająca wejść do świata obrazów. Zwiedzanie wystawy zajmuje około 2 godzin. Mamy też propozycje dla tych, którzy cenią sobie bliski, kameralny kontakt z aktorem. Trwa Kontra Plurs, przegląd polskiego monodramu. W sobotę Teatr Piwnica przy Krypcie zaprasza na monodram Moja Droga B w wykonaniu Małgorzaty Bogdańskiej i w reżyserii Marka Koterskiego, oparty na kultowych felietonach Krystyny Jandy. Odpoczywajcie, bawcie się dobrze i zostańcie z nami. Najlepsza muzyka gra cały czas w Super FM.
11: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
14: Wakacyjne hity Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: W programie Gwiazdy na lato rozmawiam z moimi gośćmi o wakacjach, o wolnym czasie, ale także o tym, jak spędzają czas w trasie. Moim gościem jest Ania Wyszkoni. Cześć Aniu, dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Powiedz, jak brzmi lato Ani Wyszkoni? Jakich utworów lubisz słuchać prywatnie o tej porze roku? Ale tak też na przykład wiesz, no bo jesteś często w trasie.
3: Mhm.
2: Często jeździsz. To czego słuchasz? Czy raczej w ciszy jedziesz na przykład?
3: Zdarza mi się w ciszy, ale przyznaję, że w ciszy najczęściej siedzę w domu. Jeśli już jadę samochodem, lubię, jak ta podróż jest taka energetyczna. Mam swoje playlisty przygotowane na, no szczególnie na te podróże. No i na takich playlistach pojawiają się takie nazwiska jak na przykład Suki Waterhouse, Noah Kahan, zespoły takie jak Mumford & Sons, In Excess. Lubię też śledzić nowości, staram się to robić i właśnie w podróży na to mam najwięcej czasu, ale bardzo często w podróży słucham też audiobooków. Tego się nauczyłam, bo na książki miałam bardzo mało czasu w domu, szczególnie kiedy jeszcze no, moja córka była młodsza i taka bardzo absorbująca, do dzisiaj już ma swoje sprawy i swoje życie. Jest nastolatką, ale nauczyłam się wtedy słuchać audiobooków i to bardzo intensywnie kontynuuję. Lubię słuchać książek.
2: Ale to słuchasz jakichś takich kryminalnych, czy lekkich, jak pisze na przykład, nie wiem, Kasia Grochola?
3: Kryminalne. Ja idę w mocne książki. Lubię, jak się dzieje drastycznie. Lubię, jak się dzieje ciekawie, jak są fajne zagadki kryminalne. No, sięgam raczej po kryminały, ewentualnie jakieś psychologiczne. No, też mi się czasami zdarza jakiś taki, wiesz...
2: Dan Brown na przykład, albo coś takiego?
3: Wiesz co, teraz musiałabym pogrzebać sobie w pamięci, żeby ci przywołać jakieś takie fajne książki, które polecam, bo zauważyłam też, że od kiedy zaczęłam właśnie słuchać audiobooków i nie mam w rękach tej książki, wiesz, i nie patrzę codziennie na ten tytuł, to trochę trudniej ten tytuł zapamiętać. I to jest duży minus audiobooków. Ale jak myślę sobie o mojej ukochanej książce, którą przeczytałam kilka razy już, to, no to tutaj zaproponuję jeszcze z innej bajki. To jest biografia Andre Agassi, książka Open. To jest po prostu coś, co powinien przeczytać każdy, nie tylko fan tenisa.
2: Ale ten tenis się u ciebie przewija, bo oglądałaś finał, czytałaś książkę. No, lubisz tego tenisa?
3: Lubię tenis. Lubię, oczywiście teraz nieco się zmieniło, bo odszedł już Nadal, zniknął z kortów Roger Federer, a to była taka rywalizacja, która była dla mnie najbardziej fascynująca, ale pojawiają się nowi, fajni ludzie. No, mam swoich ulubionych tenisistów. Oczywiście kibicuję Djokovicowi, który jest ostatnim z tej wielkiej trójki, ale jest też Aleksander Zverev, którego bardzo lubię. No, o tenisie mogłabym długo, podobnie jak o skokach spadochronowych, więc ja nie wiem, czy powinniśmy w to iść.
2: Ale w tenisa też grasz?
3: Grałam kiedyś, grałam chyba 3 czy 4 lata, jakoś dosyć intensywnie trenowałam, ale potem potrzebowałam nowych wrażeń i przerzuciłam się na
2: skoki spadochronowe.
3: Skoki spadochronowe pojawiły się ciut później po tenisie, aha, aha. W międzyczasie jeszcze był pole dance, no i oczywiście tradycyjnie siłownia, no to jest jakby niezmienne od lat.
2: To jest podstawa zdrowia. Ania Wyszkoni była gościem w programie Gwiazdy na lato, a już jutro opowiemy o tym, co czeka nas jesienią. Aniu, dziękuję ci bardzo za dzisiaj.
3: Do usłyszenia jutro, pa.
1: Gwiazdy na lato.
0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.

0: Reklama. Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
1: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
2: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
0: I po reklamie.
5: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
6: Cięcie stóp procentowych możliwe, zapowiada prezes NBP. Minister Sikorski ostro krytykuje samozwańcze patrole, a policja szuka właściciela pieniędzy zgubionych w warszawskim zoo.
0: Super FM. Wiadomości.
6: Paulina Nawrocka, zapraszam. Prezes Narodowego Banku Polskiego nie wyklucza obniżki stóp procentowych jeszcze w tym roku. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o stabilizacji stóp procentowych. To czwarty taki ruch z rzędu, ale widać nastawienie gołębie, powiedział Adam Glapiński.
7: Jestem zdecydowanie nastawiony gołębio na to, co mogłaby Rada robić po wakacjach. Ja nie wykluczam, że jeśli sytuacja będzie taka jak teraz, nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach o obniżkę o 25. Nie wiem, czy ona znajdzie akceptację. Natomiast o dwóch to nie ma mowy raczej. No.
6: Realizacja takiego scenariusza oznaczałaby nieco niższe raty kredytów. Zarzuty zniesławienia usłyszeli dwaj mężczyźni, którzy w ubiegły piątek w Poznaniu domagali się wejścia do biura ukraińskiej firmy. Podejrzani chcieli wylegitymować właścicielkę i przeszukać pomieszczenie pod pozorem sprawdzenia, czy kobieta nie gloryfikuje Stepana Bandery. Takie działanie to przestępstwo, przypomina wicepremier Radosław Sikorski.
8: Jak ktoś chce legitymować osoby przebywające w naszym kraju, to zapraszamy do aplikowania. Do policji, do straży miejskiej, do straży granicznej. Proszę bardzo, tam się można sprawdzić. Natomiast radykalne bojówki nie będą tolerowane.
6: Obywatelka Ukrainy odmówiła wpuszczenia mężczyzn, a następnie zgłosiła incydent na policję. Funkcjonariusze zatrzymali obu sprawców zajścia. Podejrzani nie przyznają się jednak do winy. Nadal obowiązuje zakaz korzystania z jeziora Pilichowickiego na Dolnym Śląsku. Zbiornik został w ostatnim czasie osuszony ze względu na planowany remont zapory kluczowej dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Podczas tego procesu wyłowiono łącznie 15 ton śniętych ryb. To efekt kumulacji zanieczyszczeń chemicznych i upałów. Tak o przyczynach śnięcia ryb mówi hydrolożka z Fundacji WWF Polska Katarzyna Czupryniak.
9: Woda, która została jednocześnie podgrzana przez pogodę i jednocześnie zanieczyszczona taką ogromną ilością zawiesin, nie miała szansy zachować swoich normalnych parametrów i po prostu stała się szkodliwa.
6: Akwen jest jeziorem zaporowym, będącym częścią rzeki Bóbr. Z centrum Łodzi ma zniknąć jeden z najbardziej szpetnych budynków tuż przy głównej ulicy miasta, czyli Piotrkowskiej. Chodzi o pustostan po dawnej pizzerii w pasażu Rubinsteina. Przejęcie nieruchomości przez miasto trwało kilka lat, mówi wiceprezydent miasta Adam Pustelnik. Teraz w jej miejscu najprawdopodobniej powstanie plac zabaw.
10: Dodamy instalacji artystycznych, dodamy zieleni, dodamy takich elementów, które sprawią, że korzystanie z tego będzie po prostu atrakcyjniejsze i fajniejsze.
6: Pustostan ma zniknąć do końca wakacji, cały nowy pasaż ma być gotowy za rok. I jeszcze policjanci z Pragi Północ, którzy poszukują właściciela lub właścicielki dużej sumy pieniędzy. Gotówkę przedwczoraj znalazła osoba zwiedzająca warszawskie zoo i przekazała pracownikom ogrodu zoologicznego. Teraz poszukiwany jest właściciel bądź właścicielka zguby. Pieniądze zostały zabezpieczone przez policjantów z Komendy Rejonowej Policji Warszawa 6 i to z nimi należy się kontaktować.
5: Wakacyjne hity.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie. Super FM. Sport.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Karolina Muchowa awansowała do finału Wimbledonu. Czeszka pokonała w trzech setach Coco Gauff 6-2, 1-6, 7-6. Mecz trwał 2 godziny i 35 minut, a Amerykanka miała w super tiebreaku piłkę meczową, ale ostatecznie przegrała go 10 do 12. Muchowa o tytuł zagra ze zwycięzczynią meczu Marty Kostiuk z Lindą Noskową. Zaczęło 48, zostało już tylko 8. Czas na ćwierćfinały piłkarskich Mistrzostw Świata. Pierwszego półfinalistę poznamy już dziś wieczorem. Będzie to Francja lub Maroko, czyli drużyny, które na poprzednim mundialu zajęły odpowiednio drugie i czwarte miejsce. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
13: Zdaniem wielu ekspertów Francja jest najmocniejsza i jest głównym faworytem do tytułu. Ale z Paragwajem w poprzedniej rundzie mocno się męczyła. Są świetni, ale nie czujemy się gorsi, mówi marokański pomocnik Brahim Diaz. Oczywiście gramy przeciwko jednemu z faworytów, ale skoro jesteśmy już na tym etapie, to znaczy, że potrafimy rywalizować z takimi drużynami i wiem, że rozegramy wielki mecz. Francuzi zdają sobie sprawę, że Maroko w stawce najlepszych drużyn nie znalazło się przypadkowo, mówi obrońca Dayot Upamecano. Zrobili duży postęp od tego mundialu sprzed 4 lat. Lubią utrzymywać się przy piłce, lubią grać jeden na jeden, strzelili mnóstwo goli. Będziemy musieli zachować czujność w defensywie. Szanujemy ich, ale chcemy wygrać ten mecz i grać dalej w tym turnieju. Mecz w Bostonie dziś o 22.
12: Jutro półfinał zagrają Hiszpania i Belgia, w sobotę Norwegia i Anglia, a potem w nocy Argentyna i Szwajcaria. Polskie siatkarki pokonały Fosatę Stany Zjednoczone 3-2 w meczu Ligi Narodów. Biało-czerwone w tiebreaku wygrały 15-12. Jutro zespół Stefana Lavariniego w kolejnym spotkaniu zmierzy się z Brazylią. Biało-czerwone po 10 meczach mają na koncie 7 zwycięstw i 3 porażki.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: odkrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
1: I po reklamie.
3: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama.
1: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
2: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
0: I po reklamie. Super FM Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Dziś poznamy pierwszego półfinalistę piłkarskiego mundialu. Główny faworyt do zwycięstwa, czyli Francja, zagra z czwartą drużyną mundialu w Katarze Marokiem. Trójkolorowi 8 lat temu zdobyli tytuł, 4 lata temu grali w finale i teraz też mierzą wysoko. Ale selekcjoner Maroka, Mohamed Ouabi, zapewnia, że jego zespół Francuzów się nie boi.
6: Szczerze mówiąc, jesteśmy bardzo spokojni i pewni naszego planu na grę, naszego podejścia oraz sposobu, w jaki przygotowaliśmy się do tego meczu. Prawdę mówiąc, miałem nieco więcej obaw przed meczem z Kanadą, nie ze względu na zespół, z którym się mierzyliśmy, ale ze względu na samopoczucie moich piłkarzy i to, jak podejdą do tamtego spotkania. Tym razem jednak widzę, że są maksymalnie skoncentrowani i zmotywowani.
5: Mecz Francja-Maroko dziś o 22:00, kolejny ćwierćfinał jutro. Hiszpania zagra z Belgią. Czerwone Diabły pokazały moc w starciu z Amerykanami, wygrywając aż 4-1. Hiszpanie skromnie pokonali Portugalię, ale pozostają faworytami, bo są zespołem kompletnym, mówi pomocnik Dani Olmo.
6: Jesteśmy drużyną, w której wszyscy atakują i wszyscy bronią. Trener zawsze powtarza, że pierwszymi do obrony są napastnicy. Ale nasza formacja obronna również wykonała fantastyczną robotę. Cała linia defensywna, każdy kto grał, jak i zresztą cały zespół. Natomiast przed nami starcie z równie kompletną drużyną, co zresztą już udowodnili. Mają jednego z najlepszych bramkarzy na świecie. Być może nawet najlepszego i to będzie trudny mecz.
5: A w weekend ostatnie dwa ćwierćfinały. Najpierw Norwegia zmierzy się z Anglią, a w nocy z soboty na niedzielę Argentyna zagra ze Szwajcarią. Egipski Związek Piłki Nożnej przedłużył kontrakt trenera tej reprezentacji, Hossama Hassana. Dwa dni wcześniej jego drużyna przegrała z Argentyną 2-3 w 1/8 finału mundialu. Egipt zajmuje 24. miejsce w rankingu FIFA. Tadej Pogaczar wygrał po samotnej ucieczce 6. etap kolarskiego wyścigu Tour de France i ponownie objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce ze stratą ponad 2,5 minuty zajął główny rywal Słoweńca do triumfu w Wielkiej Pętli, czyli Duńczyk Jonas Wijnego.
7: Wakacyjne hity Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl, właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Reklama.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
6: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
7: I po reklamie.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Wakacyjne hity Super FM.

0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie. Super FM Lato.